0: pieniędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha do żu.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie.

0: minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie.
1: Widzialne zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.
3: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
4: Cześć, bardzo mi miło.
3: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
4: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż...
3: Trochę nóż agresywny już
4: tak,
3: bardzo.
4: Tak, zbyt agresywny. A widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
3: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
4: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
3: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
4: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
3: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
4: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
3: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
4: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
3: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. Bardzo istotne.
4: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
3: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
4: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań. a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie

0: brak cenzury. Więc nie, nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu i gdzieś
1: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można tak, po prostu pokazać.
0: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej.

0: więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
1: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
1: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
1: No niestety
0: tego
1: nie.
0: Backgroundu.
1: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
1: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
1: jak
0: no,
1: najbardziej
0: kalendarza
1: jest.
0: Nie starczy.
1: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
1: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
1: tak,
0: w twoim przypadku.
1: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
1: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
1: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
1: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
1: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
1: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
1: I taki będzie właśnie ten album. Sam raz.
0: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
1: Wiesz co, to nie

0: szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły.
0: Na jak
1: albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
2: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces.

0: ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się,
1: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?

0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam, takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się

0: poproszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, to, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... No tak naprawdę taki intymny, ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszyscy super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Łódź News. Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Najlepsze myśliwce na świecie, oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły w bazie lotniczej w Łasku do F-16.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
2: Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych Ireneuszem Nowakiem rozmawiał Rafał Różycki. Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Widzowie pokochali go za rolę Jana Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem i Pana Tadeusza. Jego Geralt z Rivii w Wiedźminie ma rzesze fanów, a serialowa publiczność uwielbia go za rolę profesora Andrzeja Falkowicza w Na dobre i na złe. Już na początku swojej artystycznej drogi jako jedyny zdobył w Łodzi aż 3 najważniejsze nagrody na prestiżowym festiwalu szkół teatralnych. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej.
5: Uhonorujemy wybitnego aktora teatralnego, telewizyjnego i filmowego. Artystę, który stworzył niezapomniane role, zarówno na dużym, jak i małym ekranie, a także na deskach scen teatralnych w całej Polsce. Powitajmy wielkimi brawami bohatera dzisiejszej ceremonii, pana Michała Żebrowskiego. Zanim jednak przejdziemy do tej najbardziej oczekiwanej części ceremonii związanej z odsłonięciem gwiazdy, która będzie naszą 111 gwiazdą, bardzo proszę jako pierwszą o zabranie głosu panią Hannę Zdanowską, prezydent miasta Łodzi.
6: Przede wszystkim witam serdecznie w Łodzi pana Michała, ale myślę, że my łodzianie najbardziej witamy Gerarda z Rivii. Myślę, że tak, bo to jest osobiście dla mnie, ale myślę, że dla wielu, szczególnie młodego pokolenia, rola, która Łodzi jak gdyby się narodziła, w związku z czym Wiedźmin jest wszędzie obecny w naszym mieście. To fantastyczne role, czy to Skrzetuskiego, czy Tadeusza Soplicy i wielu innych, które dawały nam emocje, fantastyczne emocje, ale przede wszystkim dawały nieraz poczucie znalezienia się w innym świecie, możliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą dostęp do kultury. Za to, że jest pan twórcą i ta kariera chyba zaczęła się troszeczkę w Łodzi.

0: prawda?
1: 3 główne nagrody. Tak zaczęła się kariera, więc Łódź też ma coś do zaoferowania. A to coś to jest możliwość właśnie dla młodych ludzi zaistnienia na deskach teatralnych i pokazania swojego kursztu, swojej empatii, swoich emocji, ale przede wszystkim skłaniać nas do myślenia, do refleksji, ale bardzo często dawać uśmiech, to też jest bardzo ważne. Witamy dzisiaj gromkimi brawami i bardzo się cieszymy, że w Galerii Gwiazd. 111, piękny numer do zapamiętania. Właśnie od dziś będzie Pan mógł, przyjeżdżając i odwiedzając nasze miasto, zobaczyć, jaką też i estymą, i przede wszystkim też zainteresowaniem cieszy się ta nasza łódzka Aleja Gwiazd. Staramy się pokazywać Łódź jako miasto kultury, miasto filmu, ale z drugiej strony to nasz wyraz wszystkich łodzian wdzięczności dla tych, którzy dają nam te cudowne emocje, dają nam szansę obcowania z kulturą na najwyższym poziomie.
2: Bardzo dziękujemy za te miłe i ciepłe słowa. Teraz zapraszam o zabranie głosu panią Monikę Głowacką, dyrektorkę Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
3: Panie Michale, pani prezydent, szanowni goście. Zanim Henry Cavill, który niedawno realizował zdjęcia na dworcu Łódź Fabryczna, pokazał całemu światu wspomnianego już Geralta z Rivii w serialu Netflixa, my od lat doskonale wiedzieliśmy, jak naprawdę wygląda słynny Wiedźmin z powieści Andrzeja Sapkowskiego. Dla nas ma on zawsze twarz Michała Żebrowskiego. Są artyści, których definiuje jedna rola i są tacy, których nie sposób zamknąć w żadnej z nich, bo każda kolejna kreacja otwiera nowy rozdział, zaskakuje w miejscu, gdzie widz był już pewien, że wie, czego się spodziewać. Michał Żebrowski należy do tej drugiej, znacznie rzadszej kategorii. Twarz pana Michała mają najważniejsi polscy bohaterowie literacy i filmowi. Rok 1999 przyniósł Polsce dwa filmy, o których mówiło się wszędzie. Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana i Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. W obu główne role zagrał pan Michał Żebrowski. Jan Skrzetuski i Tadeusz Soplica, dwie postaci z najgłębszego nurtu polskiej literatury, dwa typy polskiego bohatera romantycznego i jeden aktor, który każdemu z nich nadał odrębny oddech, odrębną namiętność, odrębne życie. To był moment, w którym Żebrowski stał się częścią polskiej wyobraźni zbiorowej, w tym samym sensie, w którym są nią Sienkiewicz i Mickiewicz. Kolejne lata przyniosły role, które nie powstrzymały sukcesu, lecz go poszerzyły. Geralt z Rivii, Wiedźminie Marka Brodzkiego, postać nieludzka z natury, a głęboko ludzka w interpretacji aktora. Rola w oscarowym Pianiście Romana Polańskiego, gdzie nawet drugoplanowa obecność Żebrowskiego niosła ciężar epoki. I Pręgi Magdaleny Piekosz, według prozy Wojciecha Kuczoka, nagrodzony w Gdyni film, w którym zagrał Wojciecha Winklera, człowieka uwikłanego w przemoc i pamięć. Rola daleka od romantycznego blasku, a właśnie dlatego pokazująca, że Żebrowski nie potrzebuje kostiumu historycznego, by być wielki. Telewizja dała mu publiczność, której nie daje żadne inne medium. Profesor Andrzej Falkowicz w serialu Na dobre i na złe to rola budowana przez 15 lat, odcinek po odcinku. Nieefektowna, lecz tworząca emocjonalne więzi trwalsze niż nie jeden film festiwalowy. To rodzaj aktorstwa, który sprawia, że widz czuje się rozumiany. Teatr był i pozostaje fundamentem tej kariery, ale Michał Żebrowski nie poprzestał na roli aktora. W 2010 roku wspólnie z Eugeniuszem Korinem założył Teatr Szóste Piętro w Warszawie, którym kieruje jako dyrektor naczelny. To decyzja, która świadczy o artyście, rozumiejącym, że scena to nie tylko miejsce, w którym się gra, to miejsce, za które się odpowiada. Do tego wszystkiego dochodzi Fryderyk za album Lubię, kiedy kobieta, nagrany z Anną Marią Jopek, z Kasią Nosowską i Kasią Stankiewicz, 3 telekamery, złota telekamera, 2 złote kaczki, Wiktor i medal Gloria Artis. Ale żadna z tych nagród nie mówi o Michale Żebrowskim tyle, co 3 dekady nieustannej, odważnej i różnorodnej pracy. Dzisiaj łódzka Aleja Gwiazd wzbogaci się o prawdziwą supergwiazdę, ulubieńca publiczności i wszechstronnego artystę, który przez 30 lat udowadniał, że polskie kino, teatr i telewizja mają się czym szczycić. Dziękujemy panu za tę drogę.
2: Bardzo dziękujemy za te piękne słowa. Panie Michale, to ten moment. Za chwilkę odsłonimy gwiazdę, ale zanim to nastąpi, bardzo prosimy o zabranie.
4: Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A

0: dzisiaj stoję przed Państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu Michałem Żebrowskim. Bardzo wzruszonym, ponieważ Łódź jest bardzo ważnym miejscem, miastem w moim sercu i w mojej karierze zawodowej. Tutaj rzeczywiście wiele lat temu udało mi się przeżyć wieczór i noc niezapomnianą, bo na Festiwalu Szkół Teatralnych, 13. Festiwalu Szkół Teatralnych, zdobyłem 3 nagrody, co było jakimś w ogóle kosmicznym dla mnie doznaniem. Pamiętam, jak tutaj była premiera Ogniem i Mieczem wiele lat temu i przyszło 20 tysięcy ludzi, dosłownie 20 tysięcy ludzi, czuliśmy się, jakbyśmy byli rockmanami na koncercie rockowym. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że ta nagroda przychodzi w tym momencie, dlatego że ja mam 54 lata za parę dni i to jest taki moment przełomu w życiu aktora, a jak posłuchałem sobie tutaj właśnie tej laudacji czy miłych słów pani prezydent wszystkich przemawiających, pomyślałem, że jest się z czego cieszyć, jest co nieść na barkach i zrobić trzeba jeszcze wiele nowych rzeczy, które mam nadzieję z Państwa uznaniem się spotkają. Bardzo serdecznie dziękuję. Będę wracał do Łodzi, mam nadzieję, że bardzo często. Dziękuję z serca wszystkim. Dziękuję
1: Wam. Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością, która na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzała film Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Ekologia od małego. Dzieci biorące udział w łódzkim programie Kurs na punkt zwrotny rywalizowały o tytuł Ekoszkoły. Julia Niewiadoma.
2: Dostaliśmy nagrody za cały rok.
3: Co robiliście przez cały rok, że dostaliście te nagrody?
2: Warsztaty, pamiętam takie o wodzie.
4: Były różne ekologiczne warsztaty i było na przykład o nie trzeba wyrzucać rzeczy, a można z nich zrobić coś nowego.
3: A co dla ciebie znaczy ekologia?
4: Robienie ze starych rzeczy coś nowego.
3: I jakie rzeczy z warsztatów moglibyście wprowadzić do szkoły?
5: Na pewno mniej malowania wody.
6: Można ze starych ubrań, które wyrośliście, zrobić na przykład torby.
7: Jeszcze wiem o czymś innym, bo ja wiem, że AI, ta sztuczna inteligencja, którą wszyscy używają, bardzo, bardzo dużo wody marnuje.
8: Dostaliśmy wyróżnienie i zbudowaliśmy domek dla muralak.
3: A jak się do tego przygotowywaliście?
9: Przyszedł tu tata Teodora i pomógł nam.
10: Przyniósł nam domek i wkładaliśmy tam na przykład jakieś siano, jakieś patyki, rurki, szyszki, no dużo różnych rzeczy, a potem to wkręcaliśmy i postawiliśmy to i tam teraz na takim skwerku można to zobaczyć.
3: Dlaczego to jest takie ważne?
11: No bo chcemy, żeby przyroda była zawsze ważna.
12: Monika Leman, szkoła 152. Ja jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Teraz oddaję moją ukochaną klasę 3A. Wspólnie przez te 3 lata promowaliśmy z działania przyrodnicze, zajmowaliśmy się ekologią, bo wiemy wszyscy, że ta ekologia ważna jest, dzieciaki.
13: Tak!
12: Dlatego, gdzie tylko pojawiają się możliwości, to nasza klasa jest pierwsza. Od dawna współpracujemy też ze źródłami, też bardzo polecamy. Ale oczywiście, jak tylko pojawiło się ekocentrum punkt zwrotny, to wiedzieliśmy, że to musimy dołączyć. Odbyliśmy 4 zajęcia dotyczące ekologii. Każdy miał jakiś swój temat. Między innymi pojawił się konkurs na zrobienie właśnie jakiejś akcji ekologicznej. Ponieważ nasza klasa nie tylko są super dzieciaki, ale wspaniali rodzice. I rodzice właśnie wyszli z inicjatywą zorganizowania pomocy murarkom. Zrobiliśmy wspólnie, to był projekt jednego z tatów, który zainicjował całą akcję, zrobiliśmy domek dla murarek, nakręciliśmy filmik i dzięki temu jesteśmy tutaj dzisiaj, wygrywamy, zdobyliśmy wyróżnienie, ale jest to dla nas bardzo ważne osiągnięcie.
3: A jakie rozwiązania w takim razie teraz będzie można wprowadzić na przykład do szkoły?
12: Tak naprawdę w naszej szkole to my właściwie już od dawna. Jak my rysujemy na kartkach, słuchajcie, to te kartki z drugiej strony są czyste. Nie, one są już wykorzystane w jakiś sposób. Mamy pudła do segregacji odpadów, oczywiście to cała szkoła jest w ten sposób wyposażona. Na kole, na przykład plastycznym albo na zajęciach plastycznych, bardzo często robimy rzeczy właśnie, które pozyskujemy z recyklingu, więc są to piękne, my wiemy, że można zrobić piękne zabawki, piękne rzeczy użytkowe, które później mogą dzieci wykorzystać. Uczymy się pić wody w bidonach oczywiście, przeszliśmy już teraz na papier. Papierowe talerzyki, papierowe kubeczki i wspieramy jak tylko możemy. A poza tym ta nasza akcja z murarkami, chodzimy, odwiedzamy, to też było coś, co tak naprawdę wielu osobom się, że tak powiem, opłaci, no bo wiemy, że murarki pomagają wszystkim.
1: Organizatorzy zapowiadają, że w kolejnym roku szkolnym program obejmie jeszcze większą liczbę uczestników. Zabytkowa kamienica w centrum Łodzi przy Więckowskiego

0: Niebawem będzie zrewitalizowana. Ela Piotrowska.
1: Wygląda to nie najlepiej. No, ruina jednym słowem. Podwórko zarośnięte chaszczami. Tutaj warunki straszne. I z tego będzie perełka, naprawdę?
2: Naprawdę będzie to perełka. Sobomir Granatowski, dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Miasto od wielu, wielu lat starało się, żeby ta nieruchomość była w 100% własnością miasta. Dlatego tutaj nie było nic wcześniej robione. Ze względu na to, że w latach 90. ta nieruchomość została skomunalizowana. W 98% udziałem miasta i osób fizycznych. Przez wiele lat miasto starało się, żeby odzyskać ten lokal, ponieważ tą nieruchomością, która jest wpisana do rejestru, zarządzała wspólnota mieszkaniowa, no i niestety, jak widać, nie inwestowała w to, więc te budynki popadały w ruinę. Miasto zgodnie z celem rewitalizacyjnym tak naprawdę stara się, żeby właśnie takie perełki, które są wpisane do rejestru zabytków, uzyskać 100% własność, żeby ją wyremontować.
1: Tutaj widzę piękne cegły. One będą odsłonięte?
2: Jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, ponieważ to będzie dopiero zaprojektowane. Musimy tutaj wspólnie z konserwatorem zabytków zobaczyć, co się nadaje, co można zostawić, ponieważ jest to obiekt wpisany do rejestru, więc większość rzeczy, która będzie możliwe do uratowania, one pozostaną tutaj, więc naprawdę ten budynek odzyska swój blask, dawną świetność. Fajnie też, bo wspólne podwórko będziemy tutaj tworzyć z studentami, którzy przygotowali 3 fantastyczne projekty na zagospodarowanie tego podwórka.
1: Co jest największym wyzwaniem? Bo tutaj pokazałyście, że może być pięknie.
3: Największym wyzwaniem myślę, że będzie właśnie współpraca z konserwatorem, żebyśmy nie zatraciły tych wartości, które musimy zachować.
4: To, że jest ruiną i też jest w rejestrze zabytków, przez co miałyśmy ograniczone możliwości projektowania, jednak my w naszym projekcie chciałyśmy zachować tą unikalność, tą lokalność, dlatego pomogło nam w stworzeniu oryginalnej z nutą historii tego miejsca.
5: Te stare miejsca mają już swoją historię i klimat i tak naprawdę nadają jakiś taki kierunek, dają inspirację.
0: Rewitalizacja kamienicy przy Więckowskiego 8 ma być zakończona za 3 lata.
6: SK Bełchatów News.
7: Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wykopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasku Budzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
8: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka po tych schodach, tak, proszę, tu po lewej stronie mamy śluzę, to są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę, toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków, a tu po prawej stronie jest natrysk, podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości, tak? Dalej przechodzimy do sypialni, to jest część sypialna, mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób, to są 2-piętrowe łóżka, proszę spojrzeć, wygodne, tu są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować, jakieś podstawowe rzeczy.
9: Tutaj mamy salon.
8: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salony zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową. Część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje. Taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie faktycznie korzystamy z niego jak z domu, tak? Czyli mamy normalne meble kuchenne, oczywiście one wszystkie są dostosowane kształtem, profilem do przekroju, z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
9: A tutaj tak. Wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
8: Tak, dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu proszę, może są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
10: To jest pod podłogą.
8: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jeden z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewidujemy, że tutaj będą przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną. Więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
10: Ile osób pomieści ten schron?
8: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób, natomiast awaryjnie mogą jeszcze 2 osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób. Ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
10: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
8: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków rażenia, skażeń i innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność. Ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem, to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania, w zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
10: Jesteście elastyczni.
8: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to u dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys, ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakiegoś minimum. Naprawdę jest bardzo duże
10: zróżnicowanie. Ogranicza tylko wyobraźnia.
8: Tylko wyobraźnia i budżet. To są dwa czynniki, które decydują o tym, na co kto się może u nas zdecydować.
10: To jaki trzeba mieć budżet?
8: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 000 zł, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto. Bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble

0: tak, wszystko takie
1: jest... Taka wypasiona wersja.
0: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak? Lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane, ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który jest na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No, także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
1: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie. Wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
0: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełne obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania. Nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany, tak? Przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny. Czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną. Tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, to dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę. Tak?
1: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
0: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających niewiele odbiegało oprócz tych pierwszych emocji, gdzie trzeba zejść, schować się, tak, ale żeby ilość godzin i czas przebywania stabilizował emocje, tak? Czyli jeżeli jest coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak? To wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia...
1: Jest przytulnie.
0: Jest przytulnie. Bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować. A panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo człowiek, który no, jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby powiedzmy powstało takie zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
1: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
0: Nie tylko. Zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak? Samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No,

0: mamy tylko taką własną jak gdyby uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
1: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie, z całą pewnością.
0: Nie, jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp do energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne. I nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających powiedzmy z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii. I wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
1: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co? Na kanapę napijemy się kawy?
0: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
1: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
0: tak, w
1: kronie.
0: Tak, nie wychodzimy nawet.
2: A naszego reportera Rafała Różyckiego prowadzą po schronie właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
3: SK Łódź News.
2: Województwo łódzkie zaprasza najmłodszych na darmowe wakacyjne półkolonie. W planach są warsztaty, odwiedzanie znanych łódzkich placówek, a także wycieczki po całym województwie.
4: Przygotowaliśmy 154 miejsca, mówi Artur Ostrowski z województwa łódzkiego.
5: Pierwszy raz samorząd województwa postanowił zorganizować półkolonie. Pierwszy raz, jeśli chodzi o wakacje, bo już mieliśmy półkolonie, które realizowane były w feriach zimowych. Nasze centra rozwoju edukacji w całym województwie, a mamy ich 5, tutaj wymienię Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz i Zgierz, przygotowane są do tego, aby przyjąć dzieci w dwóch takich semestrach, w dwóch turach. Miejsc jest 154. Od jutra, czyli od 10 czerwca, od godziny 12 online, można już składać wnioski, rejestrować dzieci na półkolonie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Dzieci klas 1-3, czyli od 7 do 10 roku życia. To, co myślę, że jest najistotniejsze, to ta oferta, bo będą warsztaty bardzo ciekawe, będą wycieczki, wyjazdy do zoo, do Borysewa, zwiedzanie zamków w naszym województwie, więc oferta jest bardzo bogata. Każde z tych CRE ma coś specjalnego do zaoferowania, bo też poszczególne nasze regiony mają bardzo ciekawe miejsca, które mogą być i będą zaoferowane dla tych naszych dzieciaków. Więc na pewno nie będą się nudzić. To, co jest istotne, to półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą, taką dydaktyczną, wycieczkami, wyjazdami, to jest jeszcze to, że oferujemy drugie śniadanie, obiad, podwieczorek po tych naszych półkoloniach zimowych. Wiem, że atmosfera była bardzo sympatyczna i dzieci bardzo sobie chwaliły pobyt na półkoloniach organizowanych przez samorząd województwa. Także jestem przekonany, że i tym razem to nam się uda.
4: Półkolonie będą trwały od 8 do 16, tłumaczy Sylwia Laskowska, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.
6: Jeden dzień, jeżeli chodzi o Łódź, mamy przeznaczony na taki highlight absolutny, bo to jest wycieczka całodniowa, można powiedzieć, po województwie, no bo też chcemy, żeby dzieci miały możliwość zobaczenia tych naszych pięknych miejsc i w naszym przypadku jest to Zamek Łęczycy, jest to Grodzisko, jest to Tum, jest to Skansen, więc no teraz mamy to, więc mam więcej możliwości i w ramach i Grodziska, i Skansenu tam będą też się odbywały różne zajęcia. Oczywiście no musimy pokazać środek polski, muszę dotknąć tego miejsca, więc też będziemy w piątku. Natomiast na co dzień, ponieważ część kadry, która będzie się zajmowała

0: naszymi milusińskimi to są nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi Mieko Targińskiego, to będziemy mieli sporo takiej bajkowości, tak? Trochę takich czarów, bym powiedziała, bajkowych, trochę książek i wokół tych książek będzie się wiele działo. Zarówno plastyczne różne zajęcia, jak i takie, bym powiedziała, merytoryczne, literackie, ale też trochę sportu, bo mamy zapaleńców, mamy też pracowników z kolei Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia, którzy na co dzień uczą nauczycieli, jak uczyć, tak, innych, jak uczyć dzieciaki, a tutaj sami wejdą w tą rolę, prawda, instruktorów, prawda, sportu. W związku z tym już się doczekać nie mogą, z tego co wiem. No i na co dzień mamy też oczywiście orientarium, tym razem połączone z ZOO, mamy ciepło, więc będziemy mogli sobie, prawda, troszeczkę zajęć też w ramach całego obiektu poprowadzić. Mamy zajęcia, znaczy jesteśmy w kinie, wychodzimy na takie zajęcia sportowe też na zewnątrz, już mniej na sali gimnastycznej. Idziemy do strażnicy, czyli trochę takiego zawodoznawstwa, ale takiego dla małych, bym powiedział. Natomiast podobało się to w ferie, w związku z tym czemu zostawiać gdzieś za sobą to, co się sprawdziło. Także jesteśmy ze strażnicą na Pojezierskiej umówieni wstępnie i myślę, że tam tym razem też odbędą się te zajęcia, ponieważ jest to też najbliższa nam strażnica, więc mam nadzieję, że też w tym rozdaniu. Jeżeli chodzi o Łódź, to mamy drugi tydzień lipca, bo to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, 7-10 lipiec, tak jakoś to wygląda, i pierwszy tydzień sierpnia, chyba drugi albo trzeci, też zaczynamy do końca tygodnia, także za każdym razem w czwartek szalejemy po województwie, a poniedziałek, środa i piątek jesteśmy tutaj, przy czym ten piątek jest taki właśnie zawodoznawczy.
1: Czy wszystkie te miejsca, które zostaną odwiedzone przez najmłodszych podczas półkolonii, są bezpłatne?
0: Absolutnie tak, to znaczy ze strony uczestników, tak. My w niektórych miejscach ponosimy pewne koszty, no ale ponosi je województwo, także dla uczestników są one bezpłatne, absolutnie.
1: Wspomniała Pani o tych feriach zimowych, też były bezpłatne półkolonie. Jakim zainteresowaniem one się cieszyły?
0: Do ostatniego miejsca. I jakby można było, to by było więcej, tak? Także myślę, że my patrzymy, ponieważ jesteśmy placówkami, które na co dzień nie prowadzą zajęć z takimi maluchami, stąd też te nasze niskie wskaźniki typu 16, 18, 20, tak? Bo musimy po prostu dostosować poszczególne sale właśnie do potrzeb dzieci. Na co dzień mamy dorosłych, więc musimy też to wziąć pod uwagę. Natomiast pewnie gdybyśmy mieli zaplecze większe i większe możliwości też kadrowe, no to podejrzewam, że każda liczba, bo to są jednak wakacje, jesteśmy w Łodzi, nie każdą osobę też jest stać, też czasowo, nie mówię tylko finansowo, tak, na to, żeby dziecko wyjechało na pełne wakacje gdzieś w świat, tak, mówię tutaj też o Polsce oczywiście, ale po prostu poza miasto.
1: Czyli na letnie półkolonie, na zapisy lepiej się pospieszyć.
0: Oj, myślę, że tak.
2: O szczegóły pytał Daniel Tekliński. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. O ranking krajów, które cieszą się największym wzięciem, w jednym z biur podróży w Bełchatowie pytał Rafał Różycki.
3: Które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem?
4: No oczywiście niezmiennie. Mamy tutaj królową wakacji, czyli Turcję. Izabela Stawowczyk, jestem pracownikiem biura podróży. No i też może nie jest to aż tak duże zainteresowanie jak w latach poprzednich, ale wciąż jest to numer jeden na naszym rynku.
3: A z czego to wynika, że to zainteresowanie jest jednak trochę mniejsze?
4: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny. Była to sytuacja nieodległa w czasie i myślę, że wciąż klienci bardzo ostrożnie do tego kierunku podchodzą. No ale też oczywiście ceny w tej Turcji troszeczkę pozmieniały się na przełomach lat, no i myślę, że też coraz częściej te rodziny z dziećmi szukają też już innych kierunków, bo ta Turcja nie zawsze wychodzi najtaniej i też już wiele osób w tej Turcji było i zaczynają szukać po prostu alternatywnych kierunków, w których mogliby też coś ciekawego zobaczyć, a nie tylko spędzić wakacje w hotelu.
3: Pierwsze miejsce Turcja. Kto dalej?
4: Tutaj miejsce drugie to powiedziałabym, że jednak podium, bo zawsze ta Grecja tutaj z tą Turcją walczyła o to pierwsze, drugie miejsce. No i też oczywiście Grecja jak zawsze co roku bardzo wysoko, ale bardzo mocno w tym roku po piętach depcze jej Hiszpania. Także tutaj w tym roku naprawdę bardzo, bardzo duża ilość zapytań, duże zainteresowanie kierunkami hiszpańskimi. No i jeśli chodzi o Hiszpanię, to też właśnie mamy bardzo wiele regionów, także tutaj mamy i Hiszpanię lądową, ale i też Baleary, czyli Ibiza, Majorka, Minorka, no i też Wyspy Kanaryjskie. To wszystko

0: są jakby regiony hiszpańskie, więc suma summarum ilość tych dostępnych kierunków wpływa na to, że Hiszpania bardzo mocno Grecji zaczęła deptać po piętach i ciężko mi nawet jednoznacznie powiedzieć w tym roku, czy jednak tutaj patrząc w naszym biurze mamy przewagę Hiszpanii czy Grecji. Myślę, że są to liczby dość mocno zbliżone, ale oczywiście tutaj no, o Grecji nie możemy zapomnieć, no bo to jednak to jest też takie miejsce, które od wielu, wielu lat tych naszych polskich turystów bardzo chętnie przyjmuje. Klienci bardzo chętnie tam wracają. Też mamy wiele wysp, więc jeśli klient był w Grecji na jednej wyspie, to zawsze może wrócić na inną. Więc też ta Grecja ma wiele do zaoferowania, ma wiele do pokazania. No i klienci też bardzo często ją wciąż wybierają.
1: Poza podium Włochy?
0: Włochy na pewno cieszą się dużą popularnością. Gdzieś tam na takie wyjazdy city break, na jakieś wycieczki objazdowe, ale jeśli chodzi o sezon i o wypoczynek, no to Włochy nie są na pewno na podium.
1: Jakie kraje możemy jeszcze wyróżnić? Co się może zmieniło w porównaniu z poprzednim rokiem, z poprzednimi latami?
0: No ja chciałabym na pewno jeszcze wspomnieć o Cyprze, ponieważ bardzo duże zainteresowanie w tym roku jest również Cyprem. Był taki moment troszeczkę przestoju może, ale teraz klienci bardzo chętnie wracają, a jeśli ktoś raz już na Cypr poleciał, no to myślę, że bardzo chętnie też tam wraca, więc mamy klientów, którzy po raz kolejny na ten Cypr wylatują i mimo tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, jakiejś tam krótkiej takiej przerwy, ten kierunek ponownie jest w 100% otwarty i bezpieczny i klienci naprawdę chętnie do tego wracają, ponieważ tutaj my mówimy, że Cypr to tak naprawdę troszeczkę taka Grecja, ale też standardy troszeczkę tureckie, więc mamy bardzo dobre hotele, naprawdę jeszcze fajne cenowo, jak za standard, no a klimat takiej Grecji bym powiedziała, więc to wszystko daje nam to, że ten Cypr też co roku cieszy się dużą popularnością.
1: Jak to wygląda, jeśli chodzi o ceny? Lepiej taką wycieczkę wakacyjną zarezerwować miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej, kilka tygodni przed, czy tydzień przed? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Czy to zależy od kilku czynników?
0: Na pewno jest to też zależne od wielu czynników, ale ja proponowałabym, jeśli chodzi o sam szczyt sezonu, czyli lipiec, sierpień, no jednak nie czekać do takiego zupełnego last minute, czyli że spakowani na walizce siedzą i klienci tylko przychodzą do biura, biorą to, co jest, bo ostatnie lata nam pokazały, że szczyt sezonu naprawdę był wyprzedany w bardzo dużej mierze, więc zdarzają się sytuacje, że po prostu klient przychodzi i okazuje się, że w najbliższych dwóch dniach to nie mamy takiego super last minute, no i żeby właśnie jakąś fajną cenę złapać, to trzeba poczekać tydzień czy dwa, bo wtedy te ceny są fajne, więc jeśli klient ma taką możliwość, to zawsze polecamy dać nam jednak znać wcześniej, że będzie czegoś szukał. Wtedy my możemy obserwować ten termin, który klienta interesuje. Jeśli się okaże, że 2 czy 3 tygodnie przed ta cena jest super, no to wtedy już takiej rezerwacji sobie dokonać i nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ ta cena wcale może nie spaść.
1: No właśnie, to jest istotne, bo lasty kojarzą się z tym, że no, są tanie. No nie do końca.
0: No nie do końca, to jest właśnie taki troszeczkę gdzieś tam błąd myślowy, że klienci

0: Ale może nie spaść.
1: No właśnie, to jest istotne, bo lasty kojarzą się z tym, że no, są tanie. No nie do końca.
0: No nie do końca, to jest właśnie taki troszeczkę gdzieś tam błąd myślowy, że klienci

0: znaczy na przykład dla rodzin z dziećmi czy dla par, już po prostu się wyprzedały.
1: A fanów Last of przybywa, ubywa, czy no, są na tym samym poziomie od lat?
0: Przed sezonem przybywa i z roku na rok coraz więcej osób się decyduje, ale to w okresach przedwakacyjnych. A jeśli chodzi o okres wakacyjny, to naprawdę wiele rodzin, wiele par kupuje już znacznie wcześniej, nawet te pół roku czy 9 miesięcy przed, więc takich lastowiczów w szczycie sezonu mamy na pewno z roku na rok coraz mniej i wiele osób wie, że po prostu już nie będzie w stanie sobie potem nic fajnego kupić, więc robi to wcześniej.
1: Czyli licząc na dobry last minute, można się przeliczyć.
0: O, jak najbardziej, szczególnie tak jak mówię, lipiec i sierpień to nie jest już w tych czasach ten okres, kiedy można coś fajnego złapać.
1: Mówiliśmy głównie o Europie, a jeśli chodzi o inne kontynenty, to?
0: No to jeśli chodzi o szczyt sezonu, to na pewno Afryka, także to jest taki kierunek, który też oferuje bardzo wiele miejsc, w które możemy się wybrać w tym okresie. No wiadomo, oczywiście Egipt, który jest dość bliski i cenowo na pewno bardzo sprzyjający, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Oferuje też przestronne pokoje, dużo atrakcji, więc to wszystko wpływa na to, że rodziny z dziećmi, mimo wydaje się, że tutaj tak wysokich temperatur, się tam wybierają. W Egipcie dużym plusem jest to, że odczucie mimo wysokich temperatur jest naprawdę przyjemne, także tam to, że termometr pokazuje dużo, nie zawsze jest aż tak ciężkie w odczuciu. No ale też musimy wspomnieć sobie o, powiedzmy, takiej egzotyce, także oferujemy też chociażby Zanzibar czy Madagaskar, także dla klientów, którzy szukają dalszych podróży, jak najbardziej też ta oferta jest dostępna, czy chociażby Kenia, wielkie migracje, jeśli ktoś by chciał wybrać się na takie kierunki, to też oczywiście takimi ofertami dysponujemy.
2: SK Łódź. Bransoletki, zegarki, kaski, nawet zlewozmywak. To wszystko będzie można wylicytować 12 czerwca podczas aukcji łódzkiego biura rzeczy znalezionych.
3: Aukcja odbędzie się 12 czerwca o godzinie 13 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 153.
4: Mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
3: W tym roku wytypowaliśmy na aukcji 29 przedmiotów, które przez kilka lat czekały na swoich właścicieli w biurze rzeczy znalezionych. Udział w aukcji może wziąć oczywiście każdy zainteresowany. Wcześniej od 8 do 10 czerwca przedmioty można obejrzeć na miejscu w godzinach pracy urzędu.
4: Jak to się stało, że do biura rzeczy znalezionych trafił dwukomorowy zlewozmywak?
3: Nie znamy szczegółowych okoliczności tego konkretnego znaleziska, ale do biura rzeczy znalezionych trafiają przedmioty przekazane przez mieszkańców, instytucje, czy chociażby galerie handlowe oraz MPK. Zlewozmywak bez wątpienia na

0: Przedmiot z tegorocznej aukcji budzi największe zainteresowanie i ma szansę osiągnąć najwyższą cenę?
1: Oczywiście najbardziej charakterystycznym przedmiotem na tej aukcji jest pierścień władzy, który według naszych ustaleń Frodo najwyraźniej zgubił w drodze do Mordoru, kiedy przechodził przez bałuty.
0: Co powinien zrobić mieszkaniec, który zgubił cenny przedmiot, aby zwiększyć szansę na jego odzyskanie?
1: Mieszkaniec, który zgubił cenny przedmiot, a chce go zwiększyć szansę jego odnalezienia, powinien skontaktować się z Biurem Rzeczy Znalezienia. Dokładnie opisać zgubę,
2: a tematem zajął się Daniel Tykiński.
3: SK Łódź News.
2: Główny deptak w Bełchatowie zmieni swoje oblicze. Remont placu Nortowicza ruszy jeszcze w tym miesiącu i potrwa do września, czyli pracę zaplanowano na okres, kiedy plac jest najbardziej oblegany, głównie przez młodzież. Mieszkańcy nie ukrywają zdziwienia, z kolei miasto uspokaja, że prace nie będą uciążliwe.
4: Rusza przebudowa głównego deptaku w mieście.
5: Zgadza się Wojciech Piasecki, wiceprezydent miasta Bełchatowa. Właśnie podpisaliśmy umowę na przebudowę placu Nortowicza. Prace niebawem ruszą. Harmonogram będzie dopasowany do wszystkich wydarzeń, imprez, które będą odbywały się na tym placu, więc na pewno tutaj będziemy dbali o to, żeby nie było konfliktu. Mieszkańcy powinni nie odczuć tego w ogóle.
4: Co się zmieni?
5: Przebudowa części tego deptaka, wymiana podestu, wymiana ławek, bo już są dość niewłaściwym stanie, tak lekko mówiąc. Dużo nowych nasadzeń, zwiększenie biologicznie czynnej powierzchni prawie czterokrotnie, więc mieszkańcy też powinni być zadowoleni z tego, że będzie bardziej zielono.
4: Zieleń, ławki, te podesty drewniane, na których sobie dużo osób też przesiaduje codziennie, też do wymiany?
5: Tak, zgadza się. No to chcemy, powiedzmy, zrewitalizować ten plac i tak jak powiedziałem, wymiana podestu, wymiana ławeczek na nowe całkowicie, troszeczkę trawy, troszeczkę nowych nasadzeń. Wydaje mi się, że mieszkańcom powinno się spodobać.
4: Nie wiem, czy im się spodoba termin tych prac, bo dobrze wiemy, że ten plac tętni życiem głównie w tym okresie letnim, okołoletnim, tak naprawdę od czerwca do września. Właśnie w tym okresie będą te prace.
5: Zgadza się. No niestety tak ten termin musi wypaść. Te prace muszą być robione w okresie wakacyjnym.
4: Termin właśnie tych prac. Czy według Pani jest okej, czy jest dosyć niefortunny?
6: No trochę akurat niefortunnie, że w tym czasie, akurat jak młodzież się tutaj spotyka w tym czasie, no to tak nie za bardzo, no ale jak będą prace trwały do września, to myślę, że nie tak, nie najgorzej.
4: Czy według Was to jest dobry termin na takie remonty?
7: No według mnie to nie, no bo rzeczywiście jest to największe obłożenie w te miesiące, no i to jest bez sensu. No bo to jest tak naprawdę jedno z nielicznych miejsc w Bełchatowie, w którym młodzież się może spotykać.
8: No ja uważam podobnie. Uważam, że można by było wybrać inny termin, bo to jest zabieranie miejsca młodzieży do spędzania czasu. No i nie tylko młodzieży, bo tu nie tylko młodzież siedzi, ale i ludzie starsi i rodzice z dziećmi. Więc uważam, że można by było wybrać lepszy termin.
4: Niezbyt przyjemnie się siedzi, kiedy na przykład ktoś obok coś wierci albo są jakieś hałasy.
8: No wiadomo, wydaje mi się, że to raczej nie wyjdzie to pozytywnie i raczej odstraszy to bardziej ludzi niż remont raczej nie zachęca do odwiedzania takich miejsc.
4: A za co lubicie to miejsce najbardziej?
7: No, że jest tu dużo przestrzeni, przychodzą tu w większości nasi wszyscy znajomi i można się z wszystkimi spotkać i porozmawiać.
8: Zawsze dużo ludzi tu jest, można się z ludźmi spotkać i fajnie spędzić czas.
4: Według Was to jest najfajniejsze miejsce do spotkań na świeżym powietrzu w Bełchatowie?
7: Tak, tak, według mnie tak, bo jest bardzo dużo miejsca do siedzenia i są też lokale gastronomiczne i jest tutaj co robić po prostu.
5: Tak jak wcześniej powiedziałem, nie powinni mieszkańcy tego odczuć, prace nie będą realizowane przez cały tydzień, będzie to realizacja w poszczególnych okresach, w okresach kiedy na przykład nie ma potańcówek lub innych wydarzeń, które odbywają się na placu.
4: Mimo wszystko przez ten remont mniej osób będzie mogło spędzać tam wolny czas. Tak jak teraz widzimy, na przykład spotykają się w gronie znajomych, rozmawiają. To jednak będzie troszkę utrudnione.
5: Minimalnie. No, będzie to rozłożone na etapy. Część obiektów będzie zamknięta i wyłączona jakby z użytku. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie powinno to być odebrane przez mieszkańców, że nie mogą korzystać z całego placu. W mojej ocenie mieszkańcy albo tego w ogóle nie dostrzegą, albo to będzie zrobione w minimalnym stopniu, tak żeby mieszkańcy byli zadowoleni. stołoweczki

0: te podesty już są w fatalnym stanie, trzeba je zrewitalizować, tym bardziej, że od zeszłego roku rozpoczęliśmy cykl potańcówek, widać, że ten obiekt, ten plac zaczął tętnić życiem i w takim przypadku no też fajnie, żeby ta estetyka była w jakiś sposób zachowana tutaj, żeby mieszkańcy też wizualnie dostrzegli zmianę naszego centrum Bełchatowa tak naprawdę.
1: Ja uważam, że jest wystarczająca zabudowa tutaj tego miejsca i że jakby dla mnie to nie jest konieczne.
2: Tak, ja potem nie uważam, że można by było wyremontować coś innego, bo jeszcze jest to, cały park Narutowicza jest w miarę dobrym stanie i może te pieniądze na te remonty można by było na inne rzeczy przekazać.
3: Ile te prace będą kosztować?
0: Prace będą kosztować około 600 tysięcy złotych. Robimy to oszczędnie, chcemy, żeby efekt był, natomiast każdą złotówkę tak naprawdę patrzymy z każdej strony.
4: A tematem zajął się Rafał Różycki. Ponad 800 tysięcy złotych dla łódzkich studentów, miasto i przedsiębiorcy przeznaczą te pieniądze na stypendia, szkolenia i bezpłatne akademiki. Właśnie ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi. Celem jest zatrzymanie w regionie najzdolniejszej młodzieży i przyciągnięcie na studia kandydatów z kraju. Z obecnymi stypendystami rozmawiał Grzegorz Mnich.
5: Jakie to były pieniądze?
6: U mnie to było 14 400 zł. Tomasz Kropat. I ja dostaję co miesiąc przelewy o wysokości 1600 zł. Więc myślę, że to też jest fajne, że jednak uczy poniekąd takiego zarządzania pieniędzmi, bo jednak nie dostaje się od razu tej sumy całej kwoty, tylko jest to tak bardziej dawkowane i to też pomaga, bo jednak młodzi ludzie mają tendencję, żeby podejmować takie pochopne decyzje, jeśli chodzi o finanse. Ja jestem laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
7: Ja nazywam się Wojciech Hesse, jestem studentem pierwszego roku kierunku lekarskiego. Otrzymałem to stypendium prezydenta miasta Łodzi w tym roku. No i na co te pieniądze poszły. Inwestycje też pozwoliło mi się jakoś tam rozwinąć i no trochę rodziców odciążyć, to na pewno. I nauka zarządzania własnym majątkiem, tak? To na pewno mega wartościowa lekcja. Podręczniki, wiadomo. Czuć taką nagrodę za tą pracę, bo jakby te ostatnie 2 lata liceum były ciężkie. No jestem laureatem Olimpiady Biologicznej.
8: Trzeba się było wykazać średnią ocen, czymś jeszcze.
6: W naszym przypadku tak naprawdę to była głównie olimpiada. Maksymilian Młynarczyk, student pierwszego roku kierunku lekarskiego. My z Wojtkiem jesteśmy laureatami z tej samej olimpiady. Razem jeździliśmy na zawody Olimpiady Biologicznej. Podobne sukcesy odnosiliśmy. No i właśnie tutaj miasto Łódź promuje laureatów olimpiady, bo ważne jest to, żeby młodych ludzi wspierać. Bo trzeba pamiętać, że zawsze taka droga do jakiegoś sukcesu no, wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Trzeba poświęcić pewnie jakąś część swojego czasu wolnego, może jakieś inne zainteresowania. Taka nagroda na koniec no, pozwala taką pełną jeszcze satysfakcję poczuć i pozwala też na tym studenckim życiu utrzymać się. W moim przypadku to zainteresowanie i ta chęć to tak naprawdę nie było ukierunkowane w ogóle chęcią jakiejś gratyfikacji czy nagrody. Tak naprawdę moja pasja do biologii zaczęła się już od dziecka. Moja mama uczy biologii i ta pasja tak przeszła na mnie. Ja się tym zainteresowałem. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że stałem się takim pasjonatem. Później szedłem w tym kierunku, no i po prostu tak się zdarzyło, że przyszły jakieś sukcesy i później to też było takim przyczółkiem do zainteresowania się medycyną i doprowadziło, że znalazłem się na tym kierunku studiów, na którym jestem.
9: Ja chciałem wszystkich naszych słuchaczy, obserwatorów prosić o jedną rzecz, żeby najpierw poważnie to rozważyli, a później poważnie się zaangażowali w 2 programy. Jeden z nich to program stypendialny prezydenta miasta Łodzi dla laureatów olimpiad, finalistów olimpiad, konkursów artystycznych. Też osoby, wydaje mi się, że tam o szczególnych osiągnięciach sportowych również się mogą pod to kwalifikować.
10: Wiceprezydent Adam Pusternik.
9: A po drugie, serdecznie zachęcam wszystkich pracodawców, żeby zaangażowali się w program stypendialny pod tytułem Super Stypendia dla Maturzystów, który jest dedykowany maturzystom, którzy mają świetne wyniki w nauce, średnią procentową z matur przekraczającą 90%. My to badamy, mierzymy, sprawdzamy regularnie i ten program Młodzi w Łodzi jest jedynym na taką skalę przedsięwzięciem, nawet w skali kraju, chociaż niektóre organizacje próbują go replikować, który łączy to, co jest właściwie konieczne, żeby cokolwiek zwojować w świecie akademickim, biznesie i zarazem jakimkolwiek mieście, bo łączy miasto, świat nauki i biznesu. W dobie dzisiejszej rywalizacji o talenty, w dobie tego, jak trudno jest się przebić z komunikacją, łączenie młodych talentów z pracodawcami i łączenie tego wszystkiego ze światem

0: System akademickim jest najlepszym sposobem na to, żeby stworzyć coś, co ładnie się nazywa ekosystemem. A tylko taki ekosystem jest w stanie faktycznie działać tak na taką skalę strategiczną i odnosić realne, wymierne skutki i dla miasta, i dla tych firm. Bo tutaj gramy wszyscy do jednej bramki. Jak moi nowi koledzy, niezależnie od tego, z czego są finalistami, laureatami, będą mieli dobre warunki do nauki, zostaną w Łodzi. Później, jak będą mieli dobre warunki do pracy i będą mogli zarabiać fajne pieniądze, no to wszyscy na tym korzystałem.
1: Kandydatury do programu Stypendia Prezydenta Łodzi można zgłaszać do 18 września, natomiast pracodawcy mogą zgłaszać ufundowane stypendia do końca sierpnia. Ta wystawa powstaje za kotarami, nie da się podejrzeć, co nas czeka. Pewne jest tylko, że tu najważniejsze będą emocje opowiedziane za pomocą mody. Na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć zobaczymy unikatową kolekcję znanych polskich projektantów współczesnych. Wernisaż zaplanowano 13 czerwca.
2: Ta moda jest grzeczna, czy bywa taka prowokująca?
3: Moda jest właśnie i taka, i taka. I to jest dla mnie najważniejsze w tej rewolucji, która się odbywa dziś w modzie. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Tej mody, która woła o inność, o różnorodność, o uwzględnienie innych osób niekonserwatywnych, dla mnie ważny jest również ten głos osób konserwatywnych, czyli jakby tworzenie takiej wspólnoty, tak? Czyli moda grzeczna i niegrzeczna jest tak samo ważna. Moda, która przełamuje i moda, która chce być bardzo klasyczna. One są tak samo wartościowe, bo dziś nie musimy mody nosić klasycznej, ale możemy. Wszystko jest kwestią wyboru i to jest chyba najważniejsze osiągnięcie wszystkich rewolucji, które się dziś odbywają w modzie.
2: A czym się kierowałeś, wybierając eksponaty?
3: Kierowaliśmy się przede wszystkim emocjami, czyli emocjami, które ta moda wyraża i które odczuwamy na tą modę patrząc, a także interpretacjami polskiej kultury, ale też zmian w sposobie postrzegania płci, zmian takich społecznych, czyli taki różnorodny rozwój polskiego społeczeństwa, w którym żyją osoby o różnym pochodzeniu etnicznym.
2: Nie miałam świadomości, że misją Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest również to, żeby zachowywać tę modę najnowszą. To, że oglądaliśmy tę modę z czasów PRL-u, że tutaj były pokazywane największe kolekcje Jerzego Antkowiaka, że Arkadiusa tutaj mieliśmy przez długi czas, ale macie oko również na to, co jest na wybiegach.
4: Absolutnie tak. To oko na współczesność muzeów musi być otwarte, szeroko otwarte. Aneta Talbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dlatego, że to, co teraz jest współczesne, za chwilę będzie historyczne. Przecież tak odbywają się procesy w mózgu. Więc absolutnie moda współczesna jest dla nas bardzo ważnym obszarem, który się teraz bardzo mocno u nas rozwija. Ale też dodam, że jest to pierwsza w polskim muzealnictwie taka kolekcja, którą tutaj zbudowaliśmy. Mody XXI wieku.
2: Co pokazujecie?
4: Pokazujemy tutaj absolutnie wszystkich współczesnych projektantów, tych, którzy są już bardzo uznani. I wspomnę tutaj może Tomek Osoliński, Gosia Baczyńska, MMC Studio, Magda Butrym. Tak, to są absolutnie topowi projektanci, ale pokazujemy też tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z tym rynkiem modowym. Tworzą bardzo ciekawą modę, bardzo często też taką modę, która jest w jakiś sposób cyrkularną, tak, która jednak już patrzy trochę na kwestie te środowiskowe. Więc myślę, że będzie tutaj bardzo ciekawy przekrój. Na wystawie jest ponad 80 sylwetek, 50 projektantek i projektantów polskich, więc naprawdę będzie co oglądać. To są dwa ogromne piętra w naszej fabryce i myślę, że każdy, absolutnie każdy, będzie miał ogromną przyjemność, nawet taką estetyczną, obcowania z tymi projektami.
2: Czy tutaj są modele z wybiegów tylko, czy również z ulicy?
4: Absolutnie jest to moda jednak autorska, więc no, można powiedzieć, że jest to trochę taki polski haute couture. Te rzeczy, które tutaj są unikatowe najczęściej i tak naprawdę one są po prostu z wybiegów, tak? To są sample tak zwane.
2: Tę wystawę będzie można oglądać?
4: Będzie można oglądać od 13 czerwca, godzina 16 jest wernisaż. Serdecznie wszystkich zapraszam, bo będzie można tam spotkać projektantów, bo oni naprawdę dużą grupą przyjadą na to otwarcie, ale wystawę będzie można oglądać do maja przyszłego roku. Chcemy, żeby ta wystawa wybrzmiała, bo naprawdę jest bardzo ważna w polskim muzealnictwie.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli
3: Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
4: Aneta Talbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
2: A rozmawiała Ela Piotrowska.
1: W muzeum była Ela Piotrowska.
5: SK Łódź.
1: Motocykle opanują Konstantynowódzki. Już w najbliższą niedzielę w ośrodku nad Stawem odbędzie się piąty konstantynowski piknik motocyklowy. Organizatorzy zapowiadają motoryzacyjne atrakcje, konkursy, pokazy i rodzinną atmosferę.
6: Co czeka na fanów dwóch kółek?
7: Będą konkursy, zabawy, strefa gastro, DJ, piana party oraz dwuchańce, także zapraszamy całe rodziny od najmłodszych do najstarszych.

0: fanów motoryzacji, dwóch kółek. Będzie naprawdę dużo się działo. Piotr Danielewski, współorganizator.
1: Co będzie głównym punktem wydarzenia?
0: Po rozpoczęciu imprezy przewidujemy krótką przejażdżkę po mieście dla każdego zainteresowanego.
1: Jakie motocykle będzie można zobaczyć i czego będzie można się o nich dowiedzieć?
0: Na pikniku będzie można zapoznać się z różnego rodzaju typami motocykli, czyli od crossów po quady, ścigacze, choppery. Sprzęt będzie różnorodny.
1: Jakiego rodzaju konkursy przewidujecie?
0: Będą przewidziane konkursy na najładniejszą maszynę, na najstarszego motocyklistę, na motocyklistę, który przyjechał z najdalszej odległości. Na koniec imprezy będzie losowanie nagrody głównej.
2: SK Bełchatów News.
3: Tysiące maturzystów stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. Trwa rekrutacja na największe łódzkie uczelnie, uniwersytet i politechnikę. Kandydaci mogą już zapisywać się na wybrane kierunki, a w ofertach nie brakuje też nowych propozycji studiów.
4: Jak wygląda zainteresowanie tegoroczną rekrutacją na Uniwersytet Łódzki w porównaniu z ubiegłym rokiem?
5: Rekrutacja na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęła się 7 maja i do dzisiaj odnotowaliśmy już 6 tysięcy zgłoszeń potencjalnych studentów. Mieczysław Pakosz, zastępca dyrektora Centrum Rekrutacji Uniwersytetu Łódzkiego. Spodziewamy się, że tych zgłoszeń będzie w tym roku nieco więcej ze względu na zwiększony też rocznik maturzystów, ponieważ po raz pierwszy na uczelnie wyższe wejdą również 6-latkowie, którzy poszli kilkanaście lat temu do szkoły.
4: Które kierunki cieszą się obecnie największą popularnością wśród kandydatów? Ile miejsc przygotowała uczelnia?
5: Największą popularnością cieszą się tradycyjnie psychologia w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kierunek prowadzony w języku angielskim, business management. Tych kierunków po angielsku mamy 16 w naszej ofercie. Również jest to prawo, stosunki międzynarodowe, biologia kryminalistyczna, dziennikarstwo, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, czy też filologia angielska. W tym roku najwięcej zgłoszeń, jak dotychczas, odnotowaliśmy na logopedię, prowadzoną w formule jednolitych studiów magisterskich po raz pierwszy od tego roku, i biologię kryminalistyczną, filologię angielską, psychologię, twórcze pisanie, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz filmoznawstwo i wiedzę o mediach audiowizualnych. Przygotowaliśmy na studiach stacjonarnych 12 500 miejsc, na studiach niestacjonarnych mamy ponad 4 tysiące miejsc dla przyszłych studentów.
4: Jak krok po kroku wygląda rekrutacja i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać kandydaci?
5: Rekrutacja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową www.rekrutacja.uni.los.pl, założyć swoje konto, zarejestrować się na kierunek. Przy każdym kierunku w opisie daliśmy najważniejsze informacje, kiedy należy dokonać opłat rekrutacyjnych, do kiedy należy wprowadzać wyniki matur, do kiedy należy też złożyć dokumenty, jakie są zasady, kwalifikacje. Każdy kandydat może też porównawczo sobie znaleźć progi punktowe z ostatnich 3 lat oraz siatkę przedmiotów, które będzie w ramach wybieranego właśnie kierunku realizował w przyszłości. Można się rejestrować nawet bez posiadanych wyników matur, a wyniki matur uzupełnić po ich otrzymaniu. Wyniki rekrutacji będą w okolicy 20 lipca, więc do 13 lipca jest rejestracja, a zaraz potem będą wyniki.
4: Czy w tym roku pojawiły się nowe kierunki lub specjalności, które przyciągają szczególną uwagę maturzystów?
5: W tegorocznej ofercie Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy aż 10 nowych kierunków. Są to m.in. wspomniana już logopedia w formule jednolitych studiów magisterskich, ale też edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki, praca socjalna o profilu praktycznym, prawo służb mundurowych i celno-skarbowych jako 3,5-letnie studia licencjackie, również o profilu praktycznym, interkulturowa i regionalna humanistyka cyfrowa, a na studiach uzupełniających magisterskich jest rachunkowość z akredytacją ACCA oraz zarządzanie innowacjami.
4: Ile miejsc przygotowała w tym roku Politechnika Łódzka dla kandydatów i na jakie kierunki mogą się oni rekrutować?
6: Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej rozpoczęła się we wtorek, 9 czerwca.
4: Mówi Robert Szczerbaniak, rzecznik Politechniki Łódzkiej.
6: Wszyscy kandydaci mogą składać dokumenty poprzez formularz online i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, angielskim oraz angielskim i francuskim. Na rok akademicki 2026-2027 uczelnia przygotowała 4084 miejsca dla osób posiadających obywatelstwo polskie i 511 dla cudzoziemców. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze są 170

0: 73 miejsca dla osób szczególnie uzdolnionych, które wywalczyły sobie te miejsca na olimpiadach, czy na przykład w programie Politechniki MOR-SPL, w którym egzamin daje dodatkowe punkty.
1: Jak przebiega proces rekrutacji i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać maturzyści?
0: Jeśli chodzi o zasady rekrutacji, są one bardzo proste na studia pierwszego stopnia. Po pierwsze, wchodzimy na portal kandydata, wybieramy stopień studiów i kierunki, wpisujemy wyniki z matury, dołączamy skany dokumentów, później dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, sprawdzamy listy, czy znaleźliśmy się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia i później na samym końcu składamy dokumenty w dziale rekrutacji i czekamy na decyzję ostateczną. Wyniki będą znane dosyć szybko, bo 30 lipca będzie już ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, nawet tych z list rezerwowych. Nowością ułatwiającą wybór kierunku jest psychotest osobowości zawodowej, który został opublikowany na stronach rekrutacji Politechniki Łódzkiej. Kandydat, który ma wątpliwości, który kierunek wybrać, może wyjść i wypełnić taki psychotest. To jest specjalnie przygotowana forma doradztwa, która pokazuje nam wybór ścieżki kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Narzędzie powstało w oparciu o uznane podejścia psychologii doradztwa zawodowego i określa typ osobowości zawodowej, bo przecież od naszej zawodowej osobowości zależy satysfakcja w pracy i efektywność zawodowa. Czyli jeśli dopasujemy nasz charakter, nasze predyspozycje do odpowiedniego kierunku studiów, większą satysfakcję będzie nam sprawiać praca po skończeniu tych studiów. Jeśli chodzi o najważniejsze terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia i stacjonarny, i niestacjonarny, które rozpoczną się od semestru zimowego. Należy pamiętać, że niektóre kierunki wymagają sprawdzianu uzdolnień plastycznych. To są m.in. architektura i architektura wykładana w języku angielskim. Tam 25 czerwca będzie sprawdzian. Kolejny sprawdzian na kierunki wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, czyli też w pewnym sensie artystyczne, będzie 26 czerwca. Jest jeszcze egzamin z języka angielskiego, matematyki, fizyki na poziomach podstawowym lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem spoza polskiego systemu oświaty. On odbędzie się 14 lipca i już 15 lipca będzie znany wynik tych egzaminów wstępnych. 14 lipca zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz list rezerwowych.
1: Które kierunki zdaniem uczelni mogą cieszyć się największym zainteresowaniem podczas tegorocznej rekrutacji?
0: Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, które kierunki będą cieszyły się największym zainteresowaniem, ponieważ dopiero rozpoczęła się rekrutacja. Ale już wiemy, jakie kierunki dysponują odpowiednio wysokimi limitami i jakie cieszyły się popularnością w poprzednich latach. Więc na pewno są to takie kierunki jak automatyka i sterowanie robotów. Również kierunki powiązane z budownictwem. Bardzo wysokie limity i zainteresowanie towarzyszy kierunkom na Wydziale Mechanicznym. To jest mechanika i budowa maszyn, czy mechatronika na przykład. Zupełnie nowym kierunkiem, który będzie prawdopodobnie cieszył się dużym zainteresowaniem, jest nowy kierunek, dopiero stworzony przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. To jest bioinżynieria dla zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo przyszłościowy kierunek. Studenci zdobędą tam umiejętności, które pozwolą im tworzyć i wdrażać innowacje w obszarach związanych z ochroną środowiska, biotechnologią, zrównoważoną gospodarką. Co ważne, program kształcenia na tym kierunku powstał we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora technologicznego i biotechnologicznego, a to daje gwarancję, że te studia będą uczyć praktycznych rozwiązań, będą też zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców, to znaczy osoby, które skończą te studia, będą potrafiły realnie tworzyć i wdrażać nowoczesne technologie. Zajęcia poprowadzą zarówno naukowcy wybitni z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, jak i eksperci zatrudnieni w gospodarce.
2: Informacje zebrał nasz reporter

0: Daniel Tekliński. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 km. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja? O tym Grzegorz Mnich.
1: Na kolarzy czeka 5 etapów. Start przy łódzkiej Bombonierce, relacjonuje organizator Waldemar Kręc.
2: Ten wyścig 37 będzie się charakteryzował jedną rzeczą, płaską trasą. Nie ma po raz pierwszy żadnej górskiej premii, ale chcę już dzisiaj zapowiedzieć, że 38 wyścig, który już mam prawie w głowie ułożony, będzie się odbywał wtedy z nawiązką na terenach górskich. Jeżeli chodzi o etapy, pierwszy etap rozpocznie się tu w Łodzi 1 lipca w środę w godzinach rannych około 9 z minutami. I on będzie startował do Bełchatowa, tam zakończy się, a późnym popołudniem będzie się odbywał drugi etap. Jest to już tradycją w naszym wyścigu. Zawodnicy i ekipy nie są z tego za bardzo zadowolone. Ale cóż, i on się będzie odbywał ze Zduńskiej Woli do Sieradza. To jest 1 lipiec. 2 lipca będziemy startowali do trzeciego etapu, ostatniego, na terenie województwa łódzkiego, z Koluszek do Skierniewic. Ten etap będzie miał około 164 km, więc jak wiemy, kolarstwo nie jeździ po drogach tych szybkich, tylko chodzi o to, żeby ten sport przeprowadzić bezpośrednio do miejscowości, szczególnie tych małych, które nie mają jakby dużych wydarzeń sportowych. 2 lipca będziemy się wszyscy przemieszczali od razu do Kielc, opuszczamy województwo łódzkie. Kolejne województwo będzie to świętokrzyskie i województwo śląskie. Trzeci etap będzie się odbywał z Koluszek do Skierniewic. Jest to 2 lipiec, kończymy go w Skierniewicach w centrum miasta i przemieszczamy się do województwa świętokrzyskiego, gdzie czwarty etap będzie się odbywał z Jędrzejowa do Sosnowca. Z Sosnowca wracamy z powrotem w Świętokrzyskie, aby odbyć ostatni, piąty etap z Nowin do Jaworzna. W trakcie wyścigu będzie 11 lotnych finiszy. Nie będzie żadnej górskiej premii.
1: Wystartuje 25 ekip, wylicza rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
3: Jest szansa, że przyjedzie Marceli Bogusławski, ponieważ grupa czeska ATT Investment jest na liście zgłoszonych. Razem z Marcelim Bogusławskim, który wygrał w tamtym roku wyścig Solidarności Olimpijczyków, prawdopodobnie przyjedzie Michał Pomorski, który był drugi, który przeszedł z serca Polski do Investment. Będzie tam jeździł również Norbert Banaszek. Chciałem zwrócić uwagę na grupę Vibatech. Tam wystartuje Alan Banaszek, Radosław Frączak i Mateusz Rudyk, a wczoraj rozmawiałem z dyrektorem sportowym grupy Woster. Będą jechać na Patryka Stosza lub Jakuba Kaczmarka, będzie im pomagał Paweł Bernas. Oczywiście składy drużyn będziemy mieli dopiero po Mistrzostwach Polski. Zobaczymy, czy wszyscy będą w pełni zdrowi, ale mamy nadzieję, że tak.
2: Nasz wyścig jest poligonem dla ekip. Polskie ekipy, ta czołówka jest, ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
0: Podczas wyścigu w Łodzi i kilku innych miastach zorganizowane zostaną mini wyścigi kolarskie dla dzieci. Rodzinne atrakcje, trochę historii i wspólne świętowanie. W ramach 602 urodzin Łodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w piknikach organizowanych w różnych częściach miasta. Daniel Tekliński.
4: Z okazji urodzin Łodzi warto się przejść na piknik, który odbędzie się w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej, mówi Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
5: Bardzo się cieszymy, bo też będziemy świętować razem z Państwem i zaczynamy w zasadzie takim dużym zaproszeniem do spędzenia tego czasu u nas na terenie. W ramach pikników, który właściwie przez cały weekend urodzinowy będzie tutaj można piknikować razem z nami. Dokładnie w tym miejscu będą leżaki, będzie muzyka z lat 30., korespondująca z willą, którą widzimy z tyłu, z wystawą, która tam jest. Będzie można pograć w stare gry, serso, krokiet. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My tu też będziemy z Państwem świętować. Pani prezydent dużo mówi o wspólnocie i naprawdę myślę, że coraz bardziej wyraźnie widać to, jak łodzianie interesują się swoim miastem, historią. I nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy też nie zaproponowali wydarzeń związanych właśnie z opowiadaniem o tych historiach, bo wciąż dużą popularnością wśród łodzian cieszą się nasze wystawy stałe. Miasto Młoda Maszyna, Łódzkie Mikrohistorie i na te wystawy serdecznie zapraszamy. Każdy właściwie dzień urodzin będą uprowadzenia po tych wystawach. Będzie można zgłębiać historię i tę dużą historię Łodzi związaną z przemysłem włókienniczym i tą mniejszą ludzką właśnie na wystawie Mikrohistorie, czy też na wystawie Ostatnie Lato, która jest tutaj.

0: tej naszej pięknej willi. Warsztaty, joga, serdecznie zapraszamy, jak już ktoś będzie potrzebował relaksu, zapraszamy z kolei na jogę. Ale ja polecam specjalne wydarzenie, też spacer przewodnicki, który będzie startował w niedzielę o godzinie 13 tutaj z naszego miejsca, z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. I będzie to spacer rzeką Jasień. Myślę, że to też ciekawe, bo odkrywamy wciąż jakby tą swoją przeszłość, odkrywamy też rzeki po prostu, tak?
1: Pikniki odbędą się w dniach 25-27 lipca.
2: SK Łódź News.
1: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły w bazie lotniczej w Łasku do F-16.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
1: Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych Ireneuszem Nowakiem rozmawiał Rafał Różycki. Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Widzowie pokochali go za rolę Jana Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem i Pana Tadeusza. Jego Geralt z Rivi w Wiedźminie ma rzesze fanów, a serialowa publiczność uwielbia go za rolę profesora Andrzeja Falkowicza w Na dobre i na złe. Już na początku swojej artystycznej drogi jako jedyny zdobył w Łodzi aż 3 najważniejsze nagrody na prestiżowym festiwalu szkół teatralnych. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej.
5: Uhonorujemy wybitnego aktora teatralnego, telewizyjnego i filmowego. Artystę, który stworzył niezapomniane role, zarówno na dużym, jak i małym ekranie, a także na deskach scen teatralnych w całej Polsce. Powitajmy wielkimi brawami bohatera dzisiejszej ceremonii, pana Michała Żebrowskiego. Zanim jednak przejdziemy do tej najbardziej oczekiwanej części ceremonii związanej z odsłonięciem gwiazdy, która będzie naszą 111 gwiazdą, bardzo proszę jako pierwszą o zabranie głosu panią Hannę Zdanowską, prezydent miasta Łodzi.
6: Przede wszystkim witam serdecznie w Łodzi pana Michała, ale myślę, że my łodzianie najbardziej witamy Geralta z Rivi. Myślę, że tak, bo to jest osobiście dla mnie, ale myślę, że dla wielu, szczególnie młodego pokolenia, rola, która Łodzi jak gdyby się narodziła, w związku z czym Wiedźmin jest wszędzie obecny w naszym mieście. To fantastyczne role, czy to Skrzetuskiego, czy Tadeusza Soplicy i wielu innych, które dawały nam emocje, fantastyczne emocje, ale przede wszystkim dawały nie nas poczucie znalezienia się w innym świecie, możliwość korzystania z dobrodziejstw, jak niesie ze sobą dostęp do kultury. Za to, że jest pan twórcą i ta kariera chyba zaczęła się troszeczkę w Łodzi, prawda? 3 główne nagrody. Tak zaczęła się kariera, więc Łódź też ma coś do zaoferowania. A to coś to jest możliwość właśnie dla młodych ludzi zaistnienia na deskach teatralnych i pokazania swojego kursztu, swojej empatii, swoich emocji, ale przede wszystkim skłaniać nas do myślenia, do refleksji, ale bardzo często dawać uśmiech, to też

zaoferowania. A to coś, to jest możliwość właśnie dla młodych ludzi zaistnienia na deskach teatralnych i pokazania swojego kursztu, swojej empatii, swoich emocji, ale przede wszystkim skłaniać nas do myślenia, do refleksji, ale bardzo często dawać uśmiech, to też

0: Wielkimi brawami i bardzo się cieszymy, że Valerii Piast. 111, piękny numer do zapamiętania. Właśnie od dziś będzie Pan mógł, przyjeżdżając i odwiedzając nasze miasto, zobaczyć, jaką też i estymą, i przede wszystkim też zainteresowaniem cieszy się ta nasza łódzka Aleja Gwiazd. Staramy się pokazywać Łódź jako miasto kultury, miasto filmu, ale z drugiej strony to nasz wyraz wszystkich łodzian wdzięczności dla tych, którzy dają nam te cudowne emocje, dają nam szansę obcowania z kulturą na najwyższym poziomie.
1: Bardzo dziękujemy za te miłe i ciepłe słowa. Teraz zapraszam o zabranie głosu panią Monikę Głowacką, dyrektorkę Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
2: Panie Michale, pani prezydent, szanowni goście. Zanim Henry Cavill, który niedawno realizował zdjęcia na dworcu Łódź Fabryczna, pokazał całemu światu wspomnianego już Geralta z Rivii w serialu Netflixa, my od lat doskonale wiedzieliśmy, jak naprawdę wygląda słynny Wiedźmin z powieści Andrzeja Sapkowskiego. Dla nas ma on zawsze twarz Michała Żebrowskiego. Są artyści, których definiuje jedna rola i są tacy, których nie sposób zamknąć w żadnej z nich, bo każda kolejna kreacja otwiera nowy rozdział, zaskakuje w miejscu, gdzie widz był już pewien, że wie, czego się spodziewać. Michał Żebrowski należy do tej drugiej, znacznie rzadszej kategorii. Twarz pana Michała mają najważniejsi polscy bohaterowie literacy i filmowi. Rok 1999 przyniósł Polsce dwa filmy, o których mówiło się wszędzie. Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana i Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. W obu główne role zagrał pan Michał Żebrowski. Jan Skrzetuski i Tadeusz Soplica, dwie postaci z najgłębszego nurtu polskiej literatury, dwa typy polskiego bohatera romantycznego i jeden aktor, który każdemu z nich nadał odrębny oddech, odrębną namiętność, odrębne życie. To był moment, w którym Żebrowski stał się częścią polskiej wyobraźni zbiorowej, w tym samym sensie, w którym są nią Sienkiewicz i Mickiewicz. Kolejne lata przyniosły role, które nie powstrzymały sukcesu, lecz go poszerzyły. Geralt z Rivii, Wiedźminie Marka Brodzkiego, postać nieludzka z natury, a głęboko ludzka w interpretacji aktora. Rola w oscarowym Pianiście Romana Polańskiego, gdzie nawet drugoplanowa obecność Żebrowskiego niosła ciężar epoki. I Pręgi Magdaleny Piekosz, według prozy Wojciecha Kuczoka, nagrodzony w Gdyni film, w którym zagrał Wojciecha Winklera, człowieka uwikłanego w przemoc i pamięć. Rola daleka od romantycznego blasku, a właśnie dlatego pokazująca, że Żebrowski nie potrzebuje kostiumu historycznego, by być wielki. Telewizja dała mu publiczność, której nie daje żadne inne medium. Profesor Andrzej Falkowicz w serialu Na dobre i na złe to rola budowana przez 15 lat, odcinek po odcinku. Nieefektowna, lecz tworząca emocjonalne więzi trwalsze niż nie jeden film festiwalowy. To rodzaj aktorstwa, który sprawia, że widz czuje się rozumiany. Teatr był i pozostaje fundamentem tej kariery, ale Michał Żebrowski nie poprzestał na roli aktora. W 2010 roku wspólnie z Eugeniuszem Korinem założył Teatr Szóste Piętro w Warszawie, którym kieruje jako dyrektor naczelny. To decyzja, która świadczy o artyście rozumiejącym, że scena to nie tylko miejsce, w którym się gra, to miejsce, za które się odpowiada. Do tego wszystkiego dochodzi Fryderyk za album Lubię, kiedy kobieta, nagrany z Anną Marią Jopek, z Kasią Nosowską i Kasią Stankiewicz, trzy telekamery, złota telekamera, dwie złote kaczki, Wiktor i medal Gloria Artis. Ale żadna z tych nagród nie mówi o Michale Żebrowskim tyle, co trzy dekady nieustannej, odważnej i różnorodnej pracy. Dzisiaj łódzka Aleja Gwiazd wzbogaci się o prawdziwą supergwiazdę, ulubieńca publiczności i wszechstronnego artystę, który przez 30 lat udowadniał, że polskie kino, teatr i telewizja mają się czym szczycić. Dziękujemy panu za tę drogę.
1: Bardzo dziękujemy za te piękne słowa. Panie Michale, to ten moment. Za chwilkę odsłonimy gwiazdę, ale zanim to nastąpi, bardzo prosimy o zabranie.
3: Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu Michałem Żebrowskim. bardzo wzruszonym, ponieważ Łódź jest bardzo ważnym miejscem, miastem w moim sercu i w mojej karierze zawodowej. Tutaj rzeczywiście wiele lat temu udało mi się przeżyć wieczór i noc niezapomnianą, bo na Festiwalu Szkół Teatralnych, 13. Festiwalu Szkół Teatralnych, zdobyłem 3 nagrody, co było jakimś

0: ogóle kosmicznym dla mnie doznaniem. Pamiętam, jak tutaj była premiera Ogniem i Mieczem wiele lat temu i przyszło 20 tysięcy ludzi, dosłownie 20 tysięcy ludzi. Czuliśmy się, jakbyśmy byli rockmanami na koncercie rockowym. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że ta nagroda przychodzi w tym momencie, dlatego że ja mam 54 lata za parę dni i to jest taki moment przełomu w życiu aktora, a jak posłuchałem sobie tutaj właśnie tej laudacji czy miłych słów pani prezydent wszystkich przemawiających, pomyślałem, że jest się z czego cieszyć, jest co nieść na barkach i zrobić trzeba jeszcze wiele nowych rzeczy, które mam nadzieję z Państwa uznaniem się spotkają. Bardzo serdecznie dziękuję. Będę wracał do Łodzi, mam nadzieję, bardzo często. Dziękuję z serca wszystkim. Dziękuję
1: bardzo. Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością, która na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzała film Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Ekologia od małego. Dzieci biorące udział w łódzkim programie Kurs na punkt zwrotny rywalizowały o tytuł Eko Szkoły. Julia Niewiadoma.
2: Dostaliśmy nagrody za cały rok.
3: Co robiliście przez cały rok, że dostaliście te nagrody?
2: Warsztaty, pamiętam takie o wodzie.
4: Były różne ekologiczne warsztaty i było na przykład o nie trzeba wyrzucać rzeczy, a można z nich zrobić coś nowego.
3: A co dla ciebie znaczy ekologia?
4: Robienie ze starych rzeczy coś nowego.
3: I jakie rzeczy z warsztatów moglibyście wprowadzić do szkoły?
5: Na pewno mniej malowania wody.
6: Można ze starych ubrań, które wyrośliście, zrobić na przykład torby.
7: Jeszcze wiem o czymś innym, bo ja wiem, że AI, ta sztuczna inteligencja, którą wszyscy używają, bardzo, bardzo dużo wody marnuje.
8: Dostaliśmy wyróżnienie i zbudowaliśmy domek dla muralak.
3: A jak się do tego przygotowywaliście?
9: Przyszedł tata Teodora i pomógł nam.
10: Przyniósł nam domek i wkładaliśmy tam na przykład jakieś siano, jakieś patyki, rurki, szyszki, no dużo różnych rzeczy, a potem to wkręcaliśmy i postawiliśmy to i tam teraz no, na takim skwerku można to zobaczyć.
3: Dlaczego to jest takie ważne?
11: No bo chcemy, żeby przyroda była zawsze ważna.
12: Monika Leman, szkoła 152. Ja jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Teraz oddaję moją ukochaną klasę 3A. Wspólnie przez te 3 lata promowaliśmy działania przyrodnicze, zajmowaliśmy się ekologią, bo wiemy wszyscy, że ta ekologia ważna jest, dzieciaki.
13: Tak!
12: Dlatego, gdzie tylko pojawiają się możliwości, to nasza klasa jest pierwsza. Od dawna współpracujemy też ze źródłami, też bardzo polecamy. Ale oczywiście, jak tylko pojawiło się ekocentrum punkt zwrotny, to wiedzieliśmy, że to musimy dołączyć. Odbyliśmy 4 zajęcia dotyczące ekologii. Każdy miał jakiś swój temat. Między innymi pojawił się konkurs na zrobienie właśnie jakiejś akcji ekologicznej. Ponieważ nasza klasa nie tylko są super dzieciaki, ale wspaniali rodzice. I rodzice właśnie wyszli z inicjatywą zorganizowania pomocy murarkom. Zrobiliśmy wspólnie, to był projekt jednego z tatów, który zainicjował całą akcję, zrobiliśmy domek dla murarek, nakręciliśmy filmik i dzięki temu jesteśmy tutaj dzisiaj, wygrywamy, zdobyliśmy wyróżnienie, ale jest to dla nas bardzo ważne osiągnięcie.
3: A jakie rozwiązania w takim razie teraz będzie można wprowadzić na przykład do szkoły?
12: Tak naprawdę w naszej szkole to my właściwie już od dawna. Jak my rysujemy na kartkach, słuchajcie, to te kartki z drugiej strony są czyste. Nie, one są już wykorzystane w jakiś sposób. Mamy pudła do segregacji odpadów, oczywiście to cała szkoła jest w ten sposób wyposażona. Na kole, na przykład plastycznym albo na zajęciach plastycznych, bardzo często robimy rzeczy właśnie, które pozyskujemy z recyklingu, więc są to piękne, my wiemy, że można zrobić piękne zabawki, piękne rzeczy użytkowe, które później mogą dzieci wykorzystać. Uczymy się pić wody w bidonach oczywiście, przeszliśmy już teraz na papierowe talerzyki, papierowe kubeczki i wspieramy jak tylko możemy. A poza tym ta nasza akcja z murarkami, chodzimy, odwiedzamy, to też było coś, co tak naprawdę wielu osobom się, że tak powiem, opłaci. No bo wiemy, że murarki pomagają wszystkim.
1: Organizatorzy zapowiadają, że w kolejnym roku szkolnym program obejmie jeszcze większą liczbę uczestników. Zabytkowa kamienica w centrum Łodzi przy Więckowskiego 8 niebawem będzie zrewitalizowana. Ela Piotrowska.
14: Wygląda to nie najlepiej. No ruina jednym słowem. Podwórko zarośnięte chaszczami. Tutaj warunki straszne. I z tego będzie perełka, naprawdę?
15: Naprawdę będzie to perełka. Sobomir Granatowski, dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Miasto od wielu, wielu lat starało się, żeby ta nieruchomość była w 100% własnością miasta. Dlatego tutaj nie było nic wcześniej robione, ze względu

0: na to, że w latach 90. ta nieruchomość została skomunalizowana w 98% udziałem miasta i osób fizycznych. Przez wiele lat miasto starało się, żeby odzyskać ten lokal, ponieważ tą nieruchomością, która jest wpisana do rejestru, zarządza wspólnota mieszkaniowa, no i niestety, jak widać, nie inwestowała w to, więc te budynki popadały w ruinę. Miasto zgodnie z celem rewitalizacyjnym tak naprawdę stara się, żeby właśnie takie perełki, które są wpisane do rejestru zabytków, uzyskać 100% własność, żeby ją wyremontować.
1: Tutaj widzę piękne cegły. One będą odsłonięte?
0: Jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, ponieważ to będzie dopiero zaprojektowane. Musimy tutaj wspólnie z konserwatorem zabytków zobaczyć, co się nadaje, co można zostawić, ponieważ jest to obiekt wpisany do rejestru, więc większość rzeczy, która będzie możliwe do uratowania, one pozostaną tutaj, więc naprawdę ten budynek odzyska swój blask, dawną świetność. Fajnie też, bo wspólne podwórko będziemy tutaj tworzyć z studentami, którzy przygotowali 3 fantastyczne projekty na zagospodarowanie tego podwórka.
1: Co jest największym wyzwaniem? Bo tutaj pokazałyście, że może być pięknie.
2: Największym wyzwaniem myślę, że będzie właśnie współpraca z konserwatorem, żebyśmy nie zatraciły tych wartości, które musimy zachować.
3: To, że jest ruiną i też jest w rejestrze zabytków, przez co miałyśmy ograniczone możliwości projektowania, jednak my w naszym projekcie chciałyśmy zachować tą unikalność, tą lokalność, dlatego pomogło nam w stworzeniu oryginalnej z nutą historii tego miejsca.
4: Te stare miejsca mają już swoją historię i klimat i tak naprawdę nadają jakiś taki kierunek, dają inspirację.
5: Rewitalizacja kamienicy przy Więckowskiego 8 ma być zakończona za 3 lata.
6: SK Music News.
7: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał

0: teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem

Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach

0: hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego. Franka Kimono, to okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny tańc.

0: Nic na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat.

0: Mój pierwszy muzyczny idol.
1: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
0: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
1: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego.

ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.

Uważam komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.

0: zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
1: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
1: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Summita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
1: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
1: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
1: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy,

0: niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
1: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
1: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
1: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
1: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
1: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
1: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
1: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
1: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
1: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
1: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
1: Tak, to prawda.
0: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TMI Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
1: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce

0: brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
0: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona wyleciała w radiu i ktoś powiedział nagle to model Another Love. I ja okej. I po roku znalazłam tę piosenkę, to była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
1: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
0: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
1: Mój pierwszy raz jako Zalia.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. News.

0: zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
1: Mój pierwszy raz. News.

0: imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buuren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buuren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precast mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne Energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś 2 miesiące później, czy miesiąc,

0: barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: twój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii. No jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej. No to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale...

0: chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć, a nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów, mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że

0: jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
1: Body,
0: albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, że, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo jest robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii, nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden

0: co się dzieje,
1: jest jakieś wyrzucanie emocji. Jest,
0: ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę terapeutyczne. Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
0: jest to jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Muzyka się żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień, no wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
3: Hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas.

0: różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
0: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milky, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie?

Derulo albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po dziewiątej. Co?

0: a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremi Sikorski, Tylko My, gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo?
6: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
5: Serio?
6: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
5: A bilet?
6: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
5: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
6: Szczegóły na aquaparklots.pl.
7: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Marvel. Łódź śmigłego rydza 22.
12: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca.
13: Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne.
12: Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
14: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
15: Ło, widzisz to co ja?
16: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca.
9: Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne.
8: Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
20: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie.

0: Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
2: Łódź na czasie.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Podróż do średniowiecza bez wyjeżdżania z regionu. Już w niedzielę Grodzisko w Tumie stanie się areną archeologicznego pikniku z okazji Europejskich Dni Archeologii. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, prezentacje średniowiecznego uzbrojenia, tor łuczniczy, spotkania z archeologami i numizmatykami oraz historyczne gry i zabawy dla całych rodzin. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Wydarzenie potrwa od 11 do 18 i oczywiście wstęp jest wolny. Zapraszam.
4: Muzyką się żyje.
5: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
6: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
5: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
7: Luzik.
8: Arbuzik.
9: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
8: Poduszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
10: Ja też się super bawiłem.
11: Dzień dobry, bawiłam.
8: Tymi nagrywkami, wideo.
9: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
8: Wszystko było fajne. Będą TikToki z testingami gniotków.
9: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
8: Tak.
9: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
8: Tak, bardzo.
9: Jesteś za?
8: Tak, że wszyscy słuchali.
5: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już 3 ceremonie otwarcia w 3 krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę.
12: Hity, hity na czasie, Radio SK, Radio SK.
5: No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
13: Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wesce, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Jaki to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się skam, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Jacka, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to,

0: dzwonki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca.
6: Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne.
5: Od 10 do 24 czerwca. Urodziny.

0: Optyk Łódzka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
3: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ło! Widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne

0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
5: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
4: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Samczenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
13: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
14: Co tam się będzie działo?
13: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
12: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno

No, usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe!

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać. Już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: Kamienny, wesoły, Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl. ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design.

0: @jendraszek.pl. I wszystko jasne.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Marvel. Łódź śmigłego rydza 22.
3: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca. Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne. Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
5: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
4: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
6: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl.

0: Super Express i Radio SK.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl.

0: E-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo.
7: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
6: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca.
3: Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne.
2: Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
4: Czas na zmiany.
5: Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron.
4: Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie
5: i ceny, które naprawdę zaskakują.
4: Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam.
5: Zapraszamy do nowego salonu.
4: W Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1.
5: Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa.
4: Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Łódź na czasie.
13: Łukasz Bogdan, witajcie. Urodziny Łodzi to nie tylko festiwal. Miejska Strefa Kultury zaprasza na pikniki. Co na nas czeka na Teofilowie?
14: Zapraszamy grono sąsiedzkie do tego, żeby podzielić się posiłkiem, porozmawiać o historii osiedla, a następnie przejdziemy do różnego rodzaju warsztatów rękodzielniczych.
13: Mówi Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury. A co na Widzewie?
14: Otwarty jam session, przegląd zespołów muzycznych, koncerty, warsztaty. Wystawa właśnie dotycząca historii tego osiedla.
13: Pikniki odbędą się od 25 do 27 lipca.
15: Muzyką się żyje.
16: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. The song I knew.

Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja, to w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes, to jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: rano. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD.

0: Sportsa. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I Portlamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Innym tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Salon optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca.
6: Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne.
5: Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
8: Chwila, czy mój głos zamienia...

0: Dzisiaj w piosenkę okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo?
8: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
7: Serio?
8: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
7: A bilet?
8: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
7: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
8: Szczegóły na aquaparklots.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
17: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
16: No oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
18: Luzik.
19: Arbuzik.
11: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
19: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
20: Ja też się super bawiłem.
21: Się dobrze bawiłam.
19: Tymi nagrywkami, wideo.
11: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
19: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
11: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
19: Tak.
11: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
19: Tak, bardzo.
11: Jesteś za?
19: Tak, żeby wszyscy słuchali.
16: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
22: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
16: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 3. 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Znojczyk, polecam się.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Bo możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie? A ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl. I wszystko jasne.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Marvel. Łódź śmigłego rydza 22.
10: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10. urodziny i rozdaje

ci dłużej. Hyundai Marvel. Łódź śmigłego rydza 22. Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10. urodziny i rozdaje

0: Na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr rok szkolny, to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. My heart is a ghost.

0: ghost town. Reklama.
1: Halo.
2: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
1: Serio?
2: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
1: A bilet?
2: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
1: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
2: Szczegóły na aquaparklot.pl.
3: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Chery!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Chery poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort dla całej rodziny.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca.
15: Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne.
14: Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne.

0: i po reklamie.
1: Łódź na czasie.
2: Łukasz Bogdan, witajcie. Urodziny Łodzi to nie tylko festiwal. Miejska Strefa Kultury zaprasza na pikniki. Co nas czeka na Dąbrowie?
3: Piknik z gwiazdą. Tam Państwa zaprosimy na taki piknik sąsiedzki. Mamy nadzieję, że tam zagości atrakcja w postaci aktora, aktorki, która będzie niespodzianką.
2: Mówi Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury. A co na Górnej?
3: W willi Ottona Hesslera zapraszamy na piknik na otwarty ogród kultury. Tam również koncerty, tam również warsztaty.
2: A to wszystko od 25 do 27 lipca.
4: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
5: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy. Dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
0: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz, choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUVy, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
12: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: SK. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt.

0: promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radości z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: I po reklamie.
15: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
16: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
15: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
17: Lexi, jakie emocje po meczu?
18: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
17: Jak to jest grać z taką ekipą?
19: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
15: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
20: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters.

antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Michael

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: Hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwogangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów.

0: wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Halo? Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
6: Serio?
5: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
6: A bilet?
5: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
6: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
5: Szczegóły na aquaparklots.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Wszystko brzmi lepiej.
18: W harmonii.
17: Dwa głosy współgrają.
18: Ze sobą.
17: Przekazują z lekkością.
18: Trudne wiadomości.
17: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
18: Betonowy mur.
17: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
18: zostać influencerką.
17: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź

0: na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Łódź na czasie.
8: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. W Parku Widzewska Górka ruszył nowy cykl bezpłatnych zajęć dla kobiet.
9: Zaczęliśmy prowadzić samoobronę dla kobiet, która jest realizowana w Parku Widzewska Górka.
8: Zaprasza Marek Jakubowski z Zielonej Łodzi. Spotkania będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki do 27 lipca. Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane panie, niezależnie od wieku i poziomu sprawności fizycznej. Na miłośników kina z kolei w Heliosie czeka najnowsza produkcja Stevena Spielberga, Dzień Objawienia.
10: Jest 16. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
11: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
10: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
12: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
10: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
13: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: audycji od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do

0: Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40%.

0: idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Halo?
4: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
3: Serio?
4: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
3: A bilet?
4: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
3: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
4: Szczegóły na aquaparkloc.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszam.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem De Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
17: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
16: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
18: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
16: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
5: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Marvel. Łódź śmigłego rydza 22.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł.

0: Tych 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Na weekendowy wypad z rodziną, przyjaciółmi, na dzień lub na kilka lat. Wynajem samochodów w salonie grupy Marvel. Wsiadasz i jedziesz choćby prosto z lotniska. Wypożycz auto w korzystnej cenie w salonie grupy Marvel. Ulica Śmigłego Rydza 22 przy salonie Hyundai Marvel. Do wyboru auta miejskie, SUV-y, crossovery, busy z manualną i automatyczną skrzynią biegów, z boksem i fotelikiem dla dziecka. Szczegóły na marvelgrupa.pl.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: ogląd.
1: Emocje rosną.
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Łódź na czasie.
18: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Miłośnicy planszówek, gier fabularnych i karcianek spotykają się w lipcu w EC1 Łódź. Przed nami trzecia edycja festiwalu Łódź You Play, która ma być największą w historii wydarzenia.
19: Oprócz tradycyjnych wypożyczalni gier, wydawnictw, strefy turniejowej, RPG-ów, bitewniaków, ciekawych prelekcji, będziemy mieli mnóstwo nowych atrakcji.
18: Mówi Justyna Bożek z EC1. Festiwal odbędzie się 18 i 19 lipca. Proszę rezerwować powoli czas na to wydarzenie.
20: Zbliża się 18, zaczynamy skanie.

0: Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
1: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

0: Ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł.

0: Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca. Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne. Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.
4: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: I po reklamie.

0: Kałuć. Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Marvel. Łódź śmigłego rydza 22.
2: Salon Optyczny Optyk Łódka obchodzi 10 urodziny i rozdaje prezenty. Od 10 do 24 czerwca.
3: Rabaty do minus 40% na oprawy korekcyjne. Do minus 25% na okulary przeciwsłoneczne.
2: Od 10 do 24 czerwca. Urodziny Optyk Łódka. Nie przegap takiej okazji. Piotrkowska 153. Widzimy się.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. ABM-Jędraszek.pl i wszystko jasne.
3: I po reklamie.

0: Music News.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety

0: żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let's You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy

0: nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow,

0: Margaret, super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
1: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, to, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś, o jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś

0: oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to.
1: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
3: SK Music News.
2: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie

0: chętnie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat to było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu w liceum.

Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy taki, zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralph Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralphem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Yeah.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce!
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5: News.
4: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
4: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
6: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
4: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
6: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
4: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
6: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
6: To prawda.
4: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
6: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
4: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
6: Dokładnie tak. 17 czerwca... czyli podczas koncertu Black Eyed Peas. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
4: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
6: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwing Back Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
4: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
6: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie.

0: No i tutaj mamy Ardiego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
1: I tyle ich przyjedzie do Polski.
0: Tak.
1: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
0: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
1: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
0: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być. Co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był

0: optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. Trzy festiwalowe dni, na które też Was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona powiedziała w radiu i ktoś powiedział nagle to model Another Love. I ja okej. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy

0: się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy. Też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło. I zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
0: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. Eska Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to

i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to

na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears

a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego, że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że

0: ubranek, kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent.

0: Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i rzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby były nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale

0: jako mandaryna.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
1: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
4: SK Łódź News. Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Najlepsze myśliwce na świecie, oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły w bazie lotniczej w Łasku do F-16.
5: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
6: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
5: No F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
4: Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych Ireneuszem Nowakiem rozmawiał Rafał Różycki. Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Widzowie pokochali go za rolę Jana Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem i Pana Tadeusza. Jego Geralt z Rivii w Wiedźminie ma rzesze fanów, a serialowa publiczność uwielbia go za rolę profesora Andrzeja Falkowicza w Na dobre i na złe. Już na początku swojej artystycznej drogi jako jedyny zdobył w Łodzi aż 3 najważniejsze nagrody na prestiżowym festiwalu szkół teatralnych. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej.
7: Uhonorujemy wybitnego aktora teatralnego, telewizyjnego i filmowego. Artystę, który stworzył niezapomniane role, zarówno na dużym, jak i małym ekranie, a także na deskach scen teatralnych w całej Polsce. Powitajmy wielkimi brawami bohatera dzisiejszej ceremonii, pana Michała Żebrowskiego. Zanim jednak przejdziemy do tej najbardziej oczekiwanej części ceremonii związanej z odsłonięciem gwiazdy, która będzie naszą 111 gwiazdą, bardzo proszę jako pierwszą o zabranie głosu panią Hannę Zdanowską, prezydent miasta Łodzi.
8: Przede wszystkim witam serdecznie w Łodzi pana Michała, ale myślę, że my łodzianie najbardziej witamy Gerarda z Rivii. Myślę, że tak, bo to jest osobiście dla mnie, ale myślę, że dla wielu, szczególnie młodego pokolenia, rola, która Łodzi jak gdyby się narodziła, w związku z czym Wiedźmin jest wszędzie obecny w naszym mieście. To fantastyczne role, czy to Skrzetuskiego, czy Tadeusza Soplicy i wielu innych, które dawały nam emocje, fantastyczne emocje, ale przede wszystkim dawały nieraz poczucie znalezienia się w innym świecie, możliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą dostęp do kultury. Za to, że jest pan twórcą i ta kariera chyba zaczęła się troszeczkę w Łodzi, prawda? Trzy główne nagrody. Tak zaczęła się kariera, więc Łódź też ma coś do zaoferowania. A to coś to jest możliwość właśnie dla młodych ludzi zaistnienia na deskach teatralnych i pokazania swojego kursztu, swojej empatii, swoich emocji, ale przede wszystkim skłaniać nas do myślenia, do refleksji, ale bardzo często dawać uśmiech to też jest bardzo ważne. Witamy dzisiaj gromkimi brawami i bardzo się cieszymy, że Balej Gwiazd. 111, piękny numer do zapamiętania. Właśnie od dziś będzie pan mógł

0: przyjeżdżając i odwiedzając nasze miasto, zobaczyć, jaką też i estymą, i przede wszystkim też zainteresowaniem cieszy się ta nasza łódzka Aleja Gwiazd. Staramy się pokazywać Łódź jako miasto kultury, miasto filmu, ale z drugiej strony to nasz wyraz wszystkich łodzian wdzięczności dla tych, którzy dają nam te cudowne emocje, dają nam szansę obcowania z kulturą na najwyższym poziomie.
1: Bardzo dziękujemy za te miłe i ciepłe słowa. Teraz zapraszam o zabranie głosu panią Monikę Głowacką, dyrektorkę Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
2: Panie Michale, pani prezydent, szanowni goście, zanim Henry Cavill, który niedawno realizował zdjęcia na dworcu Łódź Fabryczna, pokazał całemu światu wspomnianego już Geralta z Rivii w serialu Netflixa, my od lat doskonale wiedzieliśmy, jak naprawdę wygląda słynny Wiedźmin z powieści Andrzeja Sapkowskiego. Dla nas ma on zawsze twarz Michała Żebrowskiego. Są artyści, których definiuje jedna rola i są tacy, których nie sposób zamknąć w żadnej z nich, bo każda kolejna kreacja otwiera nowy rozdział, zaskakuje w miejscu, gdzie widz był już pewien, że wie, czego się spodziewać. Michał Żebrowski należy do tej drugiej, znacznie rzadszej kategorii. Twarz pana Michała mają najważniejsi polscy bohaterowie literacy i filmowi. Rok 1999 przyniósł Polsce dwa filmy, o których mówiło się wszędzie. Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana i Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. W obu główne role zagrał pan Michał Żebrowski. Jan Skrzetuski i Tadeusz Soplica, dwie postaci z najgłębszego nurtu polskiej literatury, dwa typy polskiego bohatera romantycznego i jeden aktor, który każdemu z nich nadał odrębny oddech, odrębną namiętność, odrębne życie. To był moment, w którym Żebrowski stał się częścią polskiej wyobraźni zbiorowej, w tym samym sensie, w którym są nią Sienkiewicz i Mickiewicz. Kolejne lata przyniosły role, które nie powstrzymały sukcesu, lecz go poszerzyły. Geralt z Rivii, Wiedźminie Marka Brodzkiego, postać nieludzka z natury, a głęboko ludzka w interpretacji aktora. Rola w oscarowym Pianiście Romana Polańskiego, gdzie nawet drugoplanowa obecność Żebrowskiego niosła ciężar epoki. I Pręgi Magdaleny Piekosz, według prozy Wojciecha Kuczoka, nagrodzony w Gdyni film, w którym zagrał Wojciecha Winklera, człowieka uwikłanego w przemoc i pamięć. Rola daleka od romantycznego blasku, a właśnie dlatego pokazująca, że Żebrowski nie potrzebuje kostiumu historycznego, by być wielki. Telewizja dała mu publiczność, której nie daje żadne inne medium. Profesor Andrzej Falkowicz w serialu Na dobre i na złe to rola budowana przez 15 lat, odcinek po odcinku. Nieefektowna, lecz tworząca emocjonalne więzi trwalsze niż nie jeden film festiwalowy. To rodzaj aktorstwa, który sprawia, że widz czuje się rozumiany. Teatr był i pozostaje fundamentem tej kariery, ale Michał Żebrowski nie poprzestał na roli aktora. W 2010 roku wspólnie z Eugeniuszem Korinem założył Teatr Szóste Piętro w Warszawie, którym kieruje jako dyrektor naczelny. To decyzja, która świadczy o artyście rozumiejącym, że scena to nie tylko miejsce, w którym się gra, to miejsce, za które się odpowiada. Do tego wszystkiego dochodzi Fryderyk za album Lubię, kiedy kobieta, nagrany z Anną Marią Jopek, z Kasią Nosowską i Kasią Stankiewicz, 3 telekamery, złota telekamera, 2 złote kaczki, Wiktor i medal Gloria Artis. Ale żadna z tych nagród nie mówi o Michale Żebrowskim tyle, co 3 dekady nieustannej, odważnej i różnorodnej pracy. Dzisiaj łódzka Aleja Gwiazd wzbogaci się o prawdziwą supergwiazdę, ulubieńca publiczności i wszechstronnego artystę, który przez 30 lat udowadniał, że polskie kino, teatr i telewizja mają się czym szczycić. Dziękujemy panu za tę drogę.
1: Bardzo dziękujemy za te piękne słowa. Panie Michale, to ten moment. Za chwilkę odsłonimy gwiazdę, ale zanim to nastąpi, bardzo prosimy o zabranie.
3: Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj staję przed państwem po prostu taki sotę.

0: ogniem i mieczem wiele lat temu i przyszło 20 tysięcy ludzi, dosłownie 20 tysięcy ludzi. Czuliśmy się, jakbyśmy byli rockmanami na koncercie rockowym. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że ta nagroda przychodzi w tym momencie, dlatego że ja mam 54 lata za parę dni i to jest taki moment przełomu w życiu aktora, a jak posłuchałem sobie tutaj właśnie tej laudacji czy miłych słów pani prezydent wszystkich przemawiających, pomyślałem, że jest się z czego cieszyć, jest co nieść na barkach i zrobić trzeba jeszcze wiele nowych rzeczy, które mam nadzieję z Państwa uznaniem się spotkają. Bardzo serdecznie dziękuję. Będę wracał do Łodzi, mam nadzieję, że bardzo często. Dziękuję z serca wszystkim. Dziękuję bardzo.
1: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością, która na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzała film Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Ekologia od małego. Dzieci biorące udział w łódzkim programie Kurs na punkt zwrotny rywalizowały o tytuł Ekoszkoły. Julia Niewiadoma.
2: Dostaliśmy nagrody za cały rok.
3: Co robiliście przez cały rok, że dostaliście te nagrody?
2: Warsztaty, pamiętam takie o wodzie.
4: Były różne ekologiczne warsztaty i było na przykład o nie trzeba wyrzucać rzeczy, a można z nich zrobić coś nowego.
3: A co dla ciebie znaczy ekologia?
4: Robienie ze starych rzeczy coś nowego.
3: I jakie rzeczy z warsztatów moglibyście wprowadzić do szkoły?
5: Na pewno mniej malowania wody.
6: Można ze starych ubrań, które wyrośliście, zrobić na przykład torby.
7: Jeszcze wiem o czymś innym, bo ja wiem, że AI, ta sztuczna inteligencja, którą wszyscy używają, bardzo, bardzo dużo wody marnuje.
8: Dostaliśmy wyróżnienie i zbudowaliśmy domek dla muralak.
3: A jak się do tego przygotowywaliście?
9: Przyszedł tata Teodora i pomógł nam.
10: Przyniósł nam domek i wkładaliśmy tam na przykład jakieś siano, jakieś patyki, rurki, szyszki, no dużo różnych rzeczy, a potem to wkręcaliśmy i postawiliśmy to i tam teraz no, na takim skwerku można to zobaczyć.
3: Dlaczego to jest takie ważne?
11: No bo chcemy, żeby przyroda była zawsze ważna.
12: Monika Leman, szkoła 152. Ja jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Teraz oddaję moją ukochaną klasę 3A. Wspólnie przez te 3 lata promowaliśmy działania przyrodnicze, zajmowaliśmy się ekologią, bo wiemy wszyscy, że ta ekologia ważna jest, dzieciaki.
13: Tak!
12: Dlatego, gdzie tylko pojawiają się możliwości, to nasza klasa jest pierwsza. Od dawna współpracujemy też ze źródłami, też bardzo polecamy. Ale oczywiście, jak tylko pojawiło się ekocentrum punkt zwrotny, to wiedzieliśmy, że to musimy dołączyć. Odbyliśmy 4 zajęcia dotyczące ekologii. Każdy miał jakiś swój temat. Między innymi pojawił się konkurs na zrobienie właśnie jakiejś akcji ekologicznej. Ponieważ nasza klasa nie tylko są super dzieciaki, ale wspaniali rodzice. I rodzice właśnie wyszli z inicjatywą zorganizowania pomocy murarkom. Zrobiliśmy wspólnie, to był projekt jednego z tatów, który zainicjował całą akcję, zrobiliśmy domek dla murarek, nakręciliśmy filmik i dzięki temu jesteśmy tutaj dzisiaj, wygrywamy, zdobyliśmy wyróżnienie, ale jest to dla nas bardzo ważne osiągnięcie.
3: A jakie rozwiązania w takim razie teraz będzie można wprowadzić na przykład do szkoły?
12: Tak naprawdę w naszej szkole to my właściwie już od dawna. Jak my rysujemy na kartkach, słuchajcie, to te kartki z drugiej strony są czyste, nie, a one są już wykorzystane w jakiś sposób. Mamy pudła do segregacji odpadów, oczywiście to cała szkoła jest w ten sposób wyposażona. Na kole, na przykład plastycznym albo na zajęciach plastycznych, bardzo często robimy rzeczy właśnie, które pozyskujemy z recyklingu, więc są to piękne, my wiemy, że można zrobić piękne zabawki, piękne rzeczy użytkowe, które później mogą dzieci wykorzystać. Uczymy się pić wody w bidonach oczywiście, przeszliśmy już teraz na papierowe talerzyki, papierowe kubeczki i wspieramy jak tylko możemy. A poza tym ta nasza akcja z murarkami, chodzimy, odwiedzamy, to też było coś, co tak naprawdę wielu osobom się, że tak powiem, opłaci, no bo wiemy, że murarki pomagają wszystkim.
1: Organizatorzy zapowiadają, że w kolejnym roku szkolnym program obejmie jeszcze większą liczbę uczestników. Zabytkowa kamienica w centrum Łodzi przy Więckowskiego 8 niebawem będzie zrewitalizowana. Ela Piotrowska.
14: Wygląda to nie najlepiej. No, ruina jednym słowem. Podwórko zarośnięte chaszczami, tutaj warunki straszne i z tego będzie perełka, naprawdę?
15: Naprawdę będzie to perełka. Sobomir Granatowski, dyrektor Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Miasto od wielu, wielu lat starało się, żeby ta nieruchomość była w 100% własnością miasta, dlatego tutaj nie było nic wcześniej robione, ze względu na to, że w latach 90. ta nieruchomość została skomunalizowana, w 98%

0: miejscach udziałem miasta i osób fizycznych. Przez wiele lat miasto starało się, żeby odzyskać ten lokal, ponieważ tą nieruchomością, która jest wpisana do rejestru, zarządzała wspólnota mieszkaniowa, no i niestety, jak widać, nie inwestowała w to, więc te budynki popadały w ruinę. Miasto zgodnie z celem rewitalizacyjnym tak naprawdę stara się, żeby właśnie takie perełki, które są wpisane do rejestru zabytków, uzyskać 100% własność, żeby ją wyremontować.
1: Tutaj widzę piękne cegły. One będą odsłonięte?
0: Jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, ponieważ to będzie dopiero zaprojektowane. Musimy tutaj wspólnie z konserwatorem zabytków zobaczyć, co się nadaje, co można zostawić, ponieważ jest to obiekt wpisany do rejestru, więc większość rzeczy, która będzie możliwe do uratowania, one pozostaną tutaj, więc naprawdę ten budynek odzyska swój blask, dawną świetność. Fajnie też, bo wspólne podwórko będziemy tutaj tworzyć z studentami, którzy przygotowali 3 fantastyczne projekty na zagospodarowanie tego podwórka.
1: Co jest największym wyzwaniem? Bo tutaj pokazałyście, że może być pięknie.
2: Największym wyzwaniem myślę, że będzie właśnie współpraca z konserwatorem, żebyśmy nie zatraciły tych wartości, które musimy zachować.
3: To, że jest ruiną i też jest w rejestrze zabytków, przez co miałyśmy ograniczone możliwości projektowania, jednak my w naszym projekcie chciałyśmy zachować tą unikalność, tą lokalność, dlatego pomogło nam w stworzeniu oryginalnej z nutą historii tego miejsca.
4: Te stare miejsca mają już swoją historię i klimat i tak naprawdę nadają jakiś taki kierunek, dają inspirację.
5: Rewitalizacja kamienicy przy Więckowskiego 8 ma być zakończona za 3 lata.
6: SK Bełchatów News.
5: Tysiące maturzystów stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. Trwa rekrutacja na największe łódzkie uczelnie, uniwersytet i politechnikę. Kandydaci mogą już zapisywać się na wybrane kierunki, a w ofertach nie brakuje też nowych propozycji studiów.
7: Jak wygląda zainteresowanie tegoroczną rekrutacją na Uniwersytet Łódzki w porównaniu z ubiegłym rokiem?
8: Rekrutacja na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęła się 7 maja i do dzisiaj odnotowaliśmy już 6 tysięcy zgłoszeń potencjalnych studentów. Mieczysław Pakosz, zastępca dyrektora Centrum Rekrutacji Uniwersytetu Łódzkiego. Spodziewamy się, że tych zgłoszeń będzie w tym roku nieco więcej ze względu na zwiększony też rocznik maturzystów, ponieważ po raz pierwszy na uczelnie wyższe wejdą również 6-latkowie, którzy poszli kilkanaście lat temu do szkoły.
7: Które kierunki cieszą się obecnie największą popularnością wśród kandydatów? Ile miejsc przygotowała uczelnia?
8: Największą popularnością cieszą się tradycyjnie psychologia w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kierunek prowadzony w języku angielskim, business management, tych kierunków po angielsku mamy 16 w naszej ofercie. Również jest to prawo, stosunki międzynarodowe, biologia kryminalistyczna, dziennikarstwo, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, czy też filologia angielska. W tym roku najwięcej zgłoszeń, jak dotychczas, odnotowaliśmy na logopedię prowadzoną w formule jednolitych studiów magisterskich po raz pierwszy od tego roku i biologię kryminalistyczną, filologię angielską, psychologię, twórcze pisanie, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz filmoznawstwo i wiedzę o mediach audiowizualnych. Przygotowaliśmy na studiach stacjonarnych 12 500 miejsc, na studiach niestacjonarnych mamy ponad 4 tysiące miejsc dla przyszłych studentów.
7: Jak krok po kroku wygląda rekrutacja i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać kandydaci?
8: Rekrutacja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową www.rekrutacja.uni.los.pl, założyć swoje konto, zarejestrować się na kierunek. Przy każdym kierunku w opisie daliśmy najważniejsze informacje, kiedy należy dokonać opłat rekrutacyjnych, do kiedy należy wprowadzać wyniki matur, do kiedy należy też złożyć dokumenty, jakie są zasady, kwalifikacje. Każdy kandydat może też porównawczo sobie znaleźć progi punktowe z ostatnich 3 lat oraz siatkę przedmiotów, które będzie w ramach wybieranego właśnie kierunku realizował w przyszłości. Można się rejestrować nawet bez posiadanych wyników matur, a wyniki matur uzupełnić po ich otrzymaniu. Wyniki rekrutacji będą w okolicy 20 lipca, więc do 13 lipca jest rejestracja, a zaraz potem będą wyniki.
7: Czy w tym roku pojawiły się nowe kierunki lub specjalności, które przyciągają szczególną uwagę maturzystów?
8: W tegorocznej ofercie Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy aż 10 nowych kierunków. Są to m.in. wspomniana już logopedia w formule jednolitych studiów magisterskich, ale też edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki.

0: muzyki, praca socjalna, o profilu praktycznym, prawo służb mundurowych i celno-skarbowych jako 3,5-letnie studia licencjackie, również o profilu praktycznym, interkulturowa i regionalna humanistyka cyfrowa, a na studiach uzupełniających magisterskich jest rachunkowość z akredytacją ACCA oraz zarządzanie innowacjami.
1: Ile miejsc przygotowała w tym roku Politechnika Łódzka dla kandydatów i na jakie kierunki mogą się oni rekrutować?
2: Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej rozpoczęła się we wtorek, 9 czerwca.
1: Mówi Robert Szczerbaniak, rzecznik Politechniki Łódzkiej.
2: Wszyscy kandydaci mogą składać dokumenty poprzez formularz online i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, angielskim oraz angielskim i francuskim. Na rok akademicki 2026-2027 uczelnia przygotowała 4084 miejsca dla osób posiadających obywatelstwo polskie i 511 dla cudzoziemców. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze są 173 miejsca dla osób szczególnie uzdolnionych, które wywalczyły sobie te miejsca na olimpiadach, czy na przykład w programie Politechniki MOR-SPL, w którym egzamin daje dodatkowe punkty.
1: Jak przebiega proces rekrutacji i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać maturzyści?
2: Jeśli chodzi o zasady rekrutacji, są one bardzo proste na studia pierwszego stopnia. Po pierwsze, wchodzimy na portal kandydata, wybieramy stopień studiów i kierunki, wpisujemy wyniki z matury, dołączamy skany dokumentów, później dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, sprawdzamy listy, czy znaleźliśmy się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia i później na samym końcu składamy dokumenty w dziale rekrutacji i czekamy na decyzję ostateczną. Wyniki będą znane dosyć szybko, bo 30 lipca będzie już ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, nawet tych z list rezerwowych. Nowością ułatwiającą wybór kierunku jest psychotest osobowości zawodowej, który został opublikowany na stronach rekrutacji Politechniki Łódzkiej. Kandydat, który ma wątpliwości, który kierunek wybrać, może wyjść i wypełnić taki psychotest. To jest specjalnie przygotowana forma doradztwa, która pokazuje nam wybór ścieżki kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Narzędzie powstało w oparciu o uznane podejścia psychologii doradztwa zawodowego i określa typ osobowości zawodowej, bo przecież od naszej zawodowej osobowości zależy satysfakcja w pracy i efektywność zawodowa. Czyli jeśli dopasujemy nasz charakter, nasze predyspozycje do odpowiedniego kierunku studiów, większą satysfakcję będzie nam sprawiać praca po skończeniu tych studiów. Jeśli chodzi o najważniejsze terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia i stacjonarne i niestacjonarne, które rozpoczną się od semestru zimowego, należy pamiętać, że niektóre kierunki wymagają sprawdzianu uzdolnień plastycznych. To są m.in. architektura i architektura wykładana w języku angielskim. Tam 25 czerwca będzie sprawdzian. Kolejny sprawdzian na kierunki wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, czyli też w pewnym sensie artystyczne, będzie 26 czerwca. Jest jeszcze egzamin z języka angielskiego, matematyki, fizyki na poziomach podstawowym lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem spoza polskiego systemu oświat. On odbędzie się 14 lipca i już 15 lipca będzie znany wynik tych egzaminów wstępnych. 17 lipca zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz list rezerwowych.
1: Które kierunki zdaniem uczelni mogą cieszyć się największym zainteresowaniem podczas tegorocznej rekrutacji?
2: Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, które kierunki będą cieszyły się największym zainteresowaniem, ponieważ dopiero rozpoczęła się rekrutacja. Ale już wiemy, jakie kierunki dysponują odpowiednio wysokimi limitami i jakie cieszyły się popularnością w poprzednich latach. Więc na pewno są to takie kierunki jak automatyka i sterowanie robotów. Również kierunki powiązane z budownictwem. Bardzo wysokie limity i zainteresowanie towarzyszy kierunkom na Wydziale Mechanicznym. To jest mechanika i budowa maszyn, czy mechatronika na przykład. Zupełnie nowe

0: będzie prawdopodobnie cieszył się dużym zainteresowaniem i jest nowy kierunek, dopiero stworzony przy Wydziale Biotechnologii Nauk o Żywności. To jest bioinżynieria dla zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo przyszłościowy kierunek. Studenci zdobędą tam umiejętności, które pozwolą im tworzyć i wdrażać innowacje w obszarach związanych z ochroną środowiska, biotechnologią, zrównoważoną gospodarką. Co ważne, program kształcenia na tym kierunku powstał we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora technologicznego i biotechnologicznego, a to daje gwarancję, że te studia będą uczyć praktycznych rozwiązań, będą też zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców, to znaczy osoby, które skończą te studia, będą potrafiły realnie tworzyć i wdrażać nowoczesne technologie. Zajęcia poprowadzą zarówno naukowcy wybitni z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, jak i eksperci zatrudnieni w gospodarce.
1: Informacje zebrał nasz reporter Daniel Tekliński. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja? O tym Grzegorz Mnich.
2: Na kolarzy czeka 5 etapów. Start przy łódzkiej

0: Nauko żywności, jak i eksperci zatrudnieni w gospodarce.
1: Informacje zebrał nasz reporter Daniel Tekliński. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 km. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja? O tym Grzegorz Mnich.
2: Na kolarzy czeka 5 etapów. Start przy łódzkiej

0: 2 lipca w środę w godzinach rannych około 9 z minutami. I on będzie startował do Bełchatowa, tam zakończy się, a późnym popołudniem będzie się odbywał drugi etap. Jest to już tradycją w naszym wyścigu. Zawodnicy i ekipy nie są z tego za bardzo zadowolone. Ale cóż, i on się będzie odbywał ze Zduńskiej Woli do Sieradza. To jest 1 lipiec. 2 lipca będziemy startowali do trzeciego etapu, ostatniego, na terenie województwa łódzkiego, z Koluszek do Skierniewic. Ten etap będzie miał około 164 km, więc jak wiemy, kolarstwo nie jeździ po drogach tych szybkich, tylko chodzi o to, żeby ten sport przeprowadzić bezpośrednio do miejscowości, szczególnie tych małych, które nie mają jakby dużych wydarzeń sportowych. 2 lipca będziemy się wszyscy przemieszczali od razu do Kielc, opuszczamy województwo łódzkie. Kolejne województwo będzie to świętokrzyskie i województwo śląskie. Trzeci etap będzie się odbywał z Koluszek do Skierniewic. Jest to 2 lipiec. Kończymy go w Skierniewicach w centrum miasta i przemieszczamy się do województwa świętokrzyskiego, gdzie czwarty etap będzie się odbywał z Jędrzejowa do Sosnowca. Z Sosnowca wracamy z powrotem świętokrzyskie, aby odbyć ostatni, piąty etap z Nowin do Jaworzna. W trakcie wyścigu będzie 11 lotnych finiszów. Nie będzie żadnej górskiej premii.
1: Wystartuje 25 ekip, wylicza rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
2: Jest szansa, że przyjedzie Marceli Bogusławski, ponieważ grupa czeska ATT Investment jest na liście zgłoszonych. Razem z Marcelim Bogusławskim, który wygrał w tamtym roku wyścig Solidarności Olimpijczyków, prawdopodobnie przyjedzie Michał Pomorski, który był drugi, który przeszedł z serca Polski do Investment. Będzie tam jeździł również Norbert Banaszek. Chciałem zwrócić uwagę na grupę Vibatech. Tam wystartuje Alan Banaszek, Radosław Frączak i Mateusz Rudyk, a wczoraj rozmawiałem z dyrektorem sportowym grupy Woster. Będą jechać na Patryka Stosza lub Jakuba Kaczmarka, będzie im pomagał Paweł Bernas. Oczywiście składy drużyn będziemy mieli dopiero po Mistrzostwach Polski. Zobaczymy, czy wszyscy będą w pełni zdrowi, ale mamy nadzieję, że tak.
0: Nasz wyścig jest poligonem dla ekip. W polskiej ekipie już cała czołówka jest, ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
3: Podczas wyścigu w Łodzi i kilku innych miastach zorganizowane zostaną mini wyścigi kolarskie dla dzieci. Rodzinne atrakcje, trochę historii i wspólne świętowanie. W ramach 602 urodzin Łodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w piknikach organizowanych w różnych częściach miasta. Daniel Tekliński.
4: Z okazji urodzin Łodzi warto się przejść na piknik, który odbędzie się w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej, mówi Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
5: Bardzo się cieszymy, bo też będziemy świętować razem z Państwem i zaczynamy w zasadzie takim dużym zaproszeniem do spędzenia tego czasu u nas na terenie. W ramach pikników, który właściwie przez cały weekend urodzinowy będzie tutaj można piknikować razem z nami. Dokładnie w tym miejscu będą leżaki, będzie muzyka z lat 30., korespondująca z willą, którą widzimy z tyłu, z wystawą, która tam jest. Będzie można pograć w stare gry, serso, krokiet. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My tu też będziemy z Państwem świętować. Pani Prezydent dużo mówi o wspólnocie i naprawdę myślę, że coraz bardziej wyraźnie widać to, jak łodzianie interesują się swoim miastem, historią. I nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy też nie zaproponowali wydarzeń związanych właśnie z opowiadaniem o tych historiach, bo wciąż dużą popularnością wśród łodzian cieszą się nasze wystawy stałe. Miasto Młoda Maszyna, łódzkie mikrohistorie i na te wystawy serdecznie zapraszamy. Każdy właściwie dzień urodzin będą uprowadzenia po tych wystawach. Będzie można zgłębiać historię i tę dużą historię Łodzi związaną z przemysłem włókienniczym i tą mniejszą ludzką właśnie na wystawie mikrohistorie, czy też na wystawie Ostatnie Lato, która jest tutaj w tej naszej pięknej willi. Warsztaty, joga, serdecznie zapraszamy, jak już ktoś będzie potrzebował relaksu, zapraszamy z kolei na jogę. Ale ja polecam specjalne wydarzenie, też spacer przewodnicki, który będzie startował w niedzielę o godzinie 13 tutaj z naszego miejsca, z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. I będzie to spacer rzeką Jasień. Myślę, że to też ciekawe, bo odkrywamy wciąż jakby tą swoją przeszłość, odkrywamy też rzeki po prostu, tak?
3: Pikniki odbędą się w dniach 25-27 lipca.
6: SK Łódź News. Główny deptak w Bełchatowie zmieni swoje oblicze. Remont placu Nortowicza ruszy jeszcze w tym miesiącu.

0: i potrwa do września, czyli pracę zaplanowano na okres, kiedy plac jest najbardziej oblegany, głównie przez młodzież. Mieszkańcy nie ukrywają zdziwienia, z kolei miasto uspokaja, że prace nie będą uciążliwe.
1: Rusza przebudowa głównego deptaku w mieście.
2: Zgadza się Wojciech Besecki, wiceprezydent miasta Bełchatowa. Właśnie podpisaliśmy umowę na przebudowę placu Narutowicza. Place niebawem ruszą. Harmonogram będzie dopasowany do wszystkich wydarzeń, imprez, które będą odbywały się na tym placu, więc na pewno tutaj będziemy dbali o to, żeby nie było konfliktu. Mieszkańcy powinni nie odczuć tego w ogóle.
1: Co się zmieni?
2: Przebudowa części tego deptaka, wymiana podestu, wymiana ławek, bo już są w dość niewłaściwym stanie, tak lekko mówiąc. Dużo nowych nasadzeń, zwiększenie biologicznie czynnej powierzchni prawie czterokrotnie, więc mieszkańcy też powinni być zadowoleni z tego, że będzie bardziej zielono.
1: Zieleń, ławki, te podesty drewniane, na których sobie dużo osób też przesiaduje codziennie, też do wymiany?
2: Tak, zgadza się. No to chcemy, powiedzmy, zrewitalizować ten plac i tak jak powiedziałem, wymiana podestu, wymiana ławeczek na nowe całkowicie, troszeczkę trawy, troszeczkę nowych nasadzeń. Wydaje mi się, że mieszkańcom powinno się spodobać.
1: Nie wiem, czy im się spodoba termin tych prac, bo dobrze wiemy, że ten plac tętni życiem głównie w tym okresie letnim, okołoletnim, tak naprawdę od czerwca do września. Właśnie w tym okresie będą te prace.
2: Zgadza się. No niestety tak ten termin musi wypaść. Te prace muszą być robione w okresie wakacyjnym.
1: Termin właśnie tych prac. Czy według pani jest okej, czy jest dosyć niefortunny?
3: No trochę akurat niefortunnie, że w tym czasie, akurat jak młodzież się tutaj spotyka w tym czasie, no to tak nie za bardzo, no ale jak będą prace trwały do września, to myślę, że nie tak, nie najgorzej.
1: Czy według was to jest dobry termin na takie remonty?
4: No według mnie to nie, no bo rzeczywiście jest to największe obłożenie w te miesiące, no i to jest bez sensu. No bo to jest tak naprawdę jedno z nielicznych miejsc w Bełchatowie,

0: dobry termin na takie remonty?
1: No, według mnie to nie, no bo rzeczywiście jest to największe obłożenie w te miesiące, no i to jest bez sensu. No bo to jest tak naprawdę jedno z nielicznych miejsc w Bełchatowie,

0: zabieranie miejsca młodzieży do spędzania czasu. No i nie tylko młodzieży, bo tu nie tylko młodzież siedzi, ale i ludzie starsi i rodzice z dziećmi. Więc uważam, że można by było wybrać lepszy termin.
1: Niezbyt przyjemnie się siedzi, kiedy na przykład ktoś obok coś wierci albo są jakieś hałasy.
0: No wiadomo, wydaje mi się, że to raczej nie będzie to. Nie wyjdzie to pozytywnie i raczej odstraszy to bardziej ludzi niż... No remont raczej nie zachęca do odwiedzania takich miejsc.
1: A za co lubicie to miejsce najbardziej?
2: No, że jest tu dużo przestrzeni, przychodzą tu w większości nasi wszyscy znajomi i można się z wszystkimi spotkać i porozmawiać.
0: Zawsze dużo ludzi tu jest, można się z ludźmi spotkać i fajnie spędzić czas.
1: Według was to jest najfajniejsze miejsce do spotkań na świeżym powietrzu w Bełchatowie?
2: Tak, tak, według mnie tak, bo jest bardzo dużo miejsca do siedzenia i są też lokale gastronomiczne i jest tutaj co robić po prostu.
3: Tak jak wcześniej powiedziałem, nie powinni mieszkańcy tego odczuć. Prace nie będą realizowane przez cały tydzień. Będzie to realizacja w poszczególnych okresach, w okresach kiedy na przykład nie ma potańcówek lub innych wydarzeń, które odbywają się na placu.
1: Mimo wszystko przez ten remont no mniej osób będzie mogło spędzać tam wolny czas. Tak jak teraz widzimy, na przykład spotykają się w gronie znajomych, rozmawiają. To jednak będzie troszkę utrudnione.
3: Minimalnie. No, będzie to rozłożone na etapy. Część obiektów będzie zamknięta i wyłączona jakby z użytku. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie powinno to być odebrane przez mieszkańców, że nie mogą korzystać z całego placu. W mojej ocenie mieszkańcy albo tego w ogóle nie dostrzegą, albo to będzie zrobione w minimalnym stopniu, tak żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Te ławeczki, te podesty już są w fatalnym stanie. Trzeba je zrewitalizować. Tym bardziej, że od zeszłego roku rozpoczęliśmy cykl potańcówek. Widać, że ten

0: stypendialnych Młodzi w Łodzi. Celem jest zatrzymanie w regionie najzdolniejszej młodzieży i przyciągnięcie na studia kandydatów z kraju. Z obecnymi stypendystami rozmawiał Grzegorz Mnich.
1: Jakie to były pieniądze?
2: U mnie to było 14 400 zł. Tomasz Kropat. I ja dostaję co miesiąc przelewy o wysokości 1600 zł. Więc myślę, że to też jest fajne, że jednak uczy poniekąd takiego zarządzania pieniędzmi, bo jednak nie dostaje się od razu tej sumy całej kwoty, tylko jest to tak bardziej dawkowane i to też pomaga, bo jednak młodzi ludzie mają tendencję, żeby podejmować takie pochopne decyzje, jeśli chodzi o finanse. Ja jestem laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
3: Ja nazywam się Wojciech Hesse, jestem studentem pierwszego roku kierunku lekarskiego. Otrzymałem to stypendium prezydenta miasta Łodzi w tym roku. No i na co te pieniądze poszły. Inwestycje też pozwoliło mi się jakoś tam rozwinąć i trochę rodziców odciążyć, to na pewno. I nauka zarządzania własnym majątkiem, tak? To na pewno mega wartościowa lekcja. Podręczniki, wiadomo. Czuć taką nagrodę za tą pracę, bo jakby te ostatnie dwa lata liceum były ciężkie. No jestem laureatem Olimpiady Biologicznej.
1: Trzeba się było wykazać średnią ocen, czymś jeszcze.
4: W naszym przypadku tak naprawdę to była głównie olimpiada. Maksymilian Młynarczyk, student pierwszego roku kierunku lekarskiego. My z Wojtkiem jesteśmy laureatami z tej samej olimpiady. Razem jeździliśmy na zawody Olimpiady Biologicznej. Podobne sukcesy odnosiliśmy. No i właśnie tutaj miasto Łódź promuje laureatów olimpiady, bo ważne jest to, żeby młodych ludzi wspierać. Bo trzeba pamiętać, że zawsze taka droga do jakiegoś sukcesu wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Trzeba poświęcić pewnie jakąś część swojego czasu wolnego, może jakieś inne zainteresowania. Taka nagroda na koniec pozwala taką pełną jeszcze satysfakcję poczuć i pozwala też na tym studenckim życiu utrzymać się. W moim przypadku to zainteresowanie i ta chęć to tak naprawdę nie było ukierunkowane w ogóle chęcią jakiejś gratyfikacji czy nagrody. Tak naprawdę moja pasja do biologii zaczęła się już od dziecka. Moja mama uczy biologii i ta pasja tak przeszła na mnie. Ja się tym zainteresowałem. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że stałem się takim pasjonatem. Później szedłem w tym kierunku, no i po prostu tak się zdarzyło, że przyszły jakieś sukcesy. I później to też było takim przyczółkiem do zainteresowania się medycyną i doprowadziło, że znalazłem się na tym kierunku studiów, na którym jestem.
5: Ja chciałem wszystkich naszych słuchaczy, obserwatorów prosić o jedną rzecz, żeby najpierw poważnie to rozważyli, a później poważnie się zaangażowali w dwa programy. Jeden z nich to program stypendialny prezydenta miasta Łodzi dla laureatów olimpiad, finalistów olimpiad, konkursów artystycznych. Też osoby, wydaje mi się, że tam o szczególnych osiągnięciach sportowych również się mogą pod to kwalifikować.
6: Wiceprezydent Adam Pusternik.
5: A po drugie, serdecznie zachęcam wszystkich pracodawców, żeby zaangażowali się w program stypendialny pod tytułem Super Stypendia dla maturzystów, który jest dedykowany maturzystom, którzy mają świetne wyniki w nauce, średnią procentową z matur przekraczającą 90%. My to badamy, mierzymy, sprawdzamy regularnie i ten program Młodzi w Łodzi jest jedynym na taką skalę przedsięwzięciem, nawet w skali kraju, chociaż niektóre organizacje próbują go replikować, który łączy to, co jest właściwie konieczne, żeby cokolwiek zwojować w świecie akademickim, biznesie i zarazem jakimkolwiek mieście, bo łączy miasto, świat nauki i biznesu. W dobie dzisiejszej rywalizacji o talenty, w dobie tego, jak trudno jest się przebić z komunikacją, łączenie młodych talentów z pracodawcami i łączenie tego wszystkiego ze światem akademickim jest najlepszym sposobem na to, żeby stworzyć coś, co ładnie się nazywa ekosystemem. A tylko taki ekosystem jest w stanie faktycznie działać tak na taką skalę strategiczną i odnosić realne, wymierne skutki i dla miasta, i dla tych firm. Bo tutaj gramy wszyscy na jednej bramce. Jak moi nowi koledzy, niezależnie od tego, z czego są finalistami, laureatami, będą mieli dobre warunki do nauki, zostaną w Łodzi. Później, jak będą mieli dobre warunki do pracy i będą mogli zarabiać fajne pieniądze, no to wszyscy na tym korzystają.
0: Kandydatury do programu Stypendia Prezydenta Łodzi można zgłaszać do 18 września, natomiast pracodawcy mogą zgłaszać ufundowane stypendia do końca sierpnia. Ta wystawa powstaje za kotarami, nie da się podejrzeć, co nas czeka. Pewne jest tylko, że tu najważniejsze będą emocje opowiedziane za pomocą mody. Na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, zobaczymy unikatową kolekcję znanych polskich rych. Wernisaż zaplanowano 13 czerwca.
7: Ta moda jest grzeczna, czy bywa taka prowokująca?
8: Moda jest właśnie i taka, i taka. I to jest dla mnie najważniejsze w tej rewolucji, która się odbywa dziś w

0: Modzie. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Tej mody, która woła o inność, o różnorodność, o uwzględnienie innych osób niekonserwatywnych, dla mnie ważny jest również ten głos osób konserwatywnych, czyli jakby tworzenie takiej wspólnoty, tak? Czyli moda grzeczna i niegrzeczna jest tak samo ważna. Moda, która przełamuje i moda, która chce być bardzo klasyczna. One są tak samo wartościowe, bo dziś nie musimy mody nosić klasycznej, ale możemy. Wszystko jest kwestią wyboru i to jest chyba najważniejsze osiągnięcie wszystkich rewolucji, które się dziś odbywają w modzie.
1: A czym się kierowałeś, wybierając eksponaty?
0: Kierowaliśmy się przede wszystkim emocjami, czyli emocjami, które ta moda wyraża i które odczuwamy na tą modę patrząc, a także interpretacjami polskiej kultury, ale też zmian w sposobie postrzegania płci, zmian takich społecznych, czyli taki różnorodny rozwój polskiego społeczeństwa, w którym żyją osoby o różnym pochodzeniu etnicznym.
1: Nie miałam świadomości, że misją Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest również to, żeby zachowywać tę modę najnowszą. To, że oglądaliśmy tę modę z czasów PRL-u, że tutaj były pokazywane największe kolekcje Jerzego Antkowiaka, że Arkadiusa tutaj mieliśmy przez długi czas, ale macie oko również na to, co jest na wybiegach.
2: Absolutnie tak. To oko na współczesność muzeów musi być otwarte, szeroko otwarte. Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dlatego, że to, co teraz jest współczesne, za chwilę będzie historyczne. Przecież tak odbywają się procesy w mózgu. Więc absolutnie moda współczesna jest dla nas bardzo ważnym obszarem, który się teraz bardzo mocno u nas rozwija. Ale też dodam, że jest to pierwsza w polskim muzealnictwie taka kolekcja, którą tutaj zbudowaliśmy. Mody XXI wieku.
1: Co pokazujecie?
2: Pokazujemy tutaj absolutnie wszystkich współczesnych projektantów, tych, którzy są już bardzo uznani. I wspomnę tutaj może Tomek Osoliński, Gosia Baczyńska, MMC Studio, Magda Butrym. Tak, to są absolutnie topowi projektanci, ale pokazujemy też tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z tym rynkiem modowym. Tworzą bardzo ciekawą modę, bardzo często też taką modę, która jest w jakiś sposób cyrkularną, ta, która jednak już patrzy trochę na kwestie te środowiskowe. Więc myślę, że będzie tutaj bardzo ciekawy przekrój. Na wystawie jest ponad 80 sylwetek, 50 projektantek i projektantów polskich, więc naprawdę będzie co oglądać. To są dwa ogromne piętra w naszej fabryce i myślę, że każdy, absolutnie każdy będzie miał ogromną przyjemność, nawet taką estetyczną, obcowania z tymi projektami.
1: Czy tutaj są modele z wybiegów tylko, czy również z ulicy?
2: Absolutnie jest to moda jednak autorska, więc no, można powiedzieć, że jest to trochę takie polskie od couture. Te rzeczy, które tutaj są unikatowe najczęściej i tak naprawdę one są po prostu z wybiegów, tak? To są sample tak zwane.
1: Tę wystawę będzie można oglądać?
2: Będzie można oglądać od 13 czerwca, godzina 16 jest wernisaż. Serdecznie wszystkich zapraszam, bo będzie można tam spotkać projektantów, bo oni naprawdę dużą grupą przyjadą na to otwarcie, ale wystawę będzie można oglądać do maja przyszłego roku. Chcemy, żeby ta wystawa wybrzmiała, bo naprawdę jest bardzo ważna w polskim muzealnictwie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli
0: Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
2: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
3: W muzeum była Ela Piotrowska.
4: SK Łódź.
3: Motocykle opanują Konstantynowódzki. Już w najbliższą niedzielę w ośrodku nad Stawem odbędzie się piąty konstantynowski piknik motocyklowy. Organizatorzy zapowiadają motoryzacyjne atrakcje, konkursy, pokazy i rodzinną atmosferę.
5: Co czeka na fanów dwóch kółek?
6: Będą konkursy, zabawy, strefa gastro, DJ, piana party oraz dmuchańce. Także zapraszamy całe rodziny, od najmłodszych do najstarszych fanów motoryzacji dwóch kółek. Będzie naprawdę dużo się działo. Piotr Danielewski, współorganizator.
5: Co będzie głównym punktem wydarzenia?
6: Po rozpoczęciu imprezy przewidujemy krótką przejażdżkę po mieście dla każdego zainteresowanego.
5: Jakie motocykle będzie można zobaczyć i czego będzie można się o nich dowiedzieć?
6: Na pikniku będzie można zapoznać się z różnego rodzaju typami motocykli, czyli od crossów po quady, ścigacze, choppery. Sprzęt będzie różnorodny.
5: Jakiego rodzaju konkursy przewidujecie?
6: Będą przewidziane konkursy na najładniejszą maszynę, na najstarszego motocyklistę, na motocyklistę, który przyjechał z najdalszej odległości. Na koniec imprezy będzie losowanie nagrody głównej.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku.

0: dogrzewki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.